przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Wracamy również w weekend. Igor Kociubiński, witam się z Wami bardzo serdecznie. Po raz kolejny na antenie Radia Złote Przeboje. Od poniedziałku do piątku słyszymy się w magazynie Co jest grane w Jeleniej Górze, a w weekendy w programie Tydzień w Jeleniej Górze na pierwszą jego odsłonę w tym nowym sezonie. Po wakacyjnej przerwie zapraszam bardzo serdecznie. Przed nami sporo informacji z życia Jeleniej Góry, Kotliny Jeleniogórskiej i całego Dolnego Śląska. Najważniejsze wieści z życia miasta. Wydarzenia minionego tygodnia przedstawi już za chwilę Urszula Miszczak.
2: Są dyscyplinarne konsekwencje bójki, do której doszło w kolejce do dystrybutorów na jednej ze stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN.
1: Porozmawiamy też o powrocie do szkolnych ławek. W minionym tygodniu wybrzmiał już pierwszy dzwonek, w związku z tym swoje działania intensyfikują również jeleniogórscy policjanci.
3: Rozpoczął się rok szkolny i wzorem lat ubiegłych policjanci garnizonu jeleniogórskiego prowadzą przez cały wrzesień akcję Bezpieczna droga do szkoły.
1: Zajrzymy też na Zabobrze, gdzie trwa remont lokalu, do którego już niebawem, bo za kilka miesięcy, przeniesie się filia Książnicy Karkonoskiej.
4: Będzie to lokal, który tak naprawdę stworzy nie tylko przestrzeń biblioteczną, typowo czytelniczą, ale też przestrzeń, której brakowało na Zabobrzu, czyli taką usługową, gdzie będą mogły odbywać się spotkania autorskie, warsztaty, spotkania od choćby klubu seniora, czy spotkania dzieci i młodzieży zrzeszającej się w różne grupy.
1: Sprawdzimy też, jakie skarby skrywa Dolny Śląsk.
5: Berlinka to zbiory Pruskiej Biblioteki Państwowej, w ramach której znajdowało się wiele różnego rodzaju starodruków, manuskryptów, historycznych książek, takich zabytkowych książek.
1: Te i wiele innych tematów w najbliższej godzinie z Radiem Złote Przeboje, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Czas na pierwszego dziś gościa.
0: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
1: A jest nim słynący z kwiecistego języka, wybitnej erudycji, no i szerokiego uśmiechu dyrektor Książnicy Karkonoskiej, Piotr Iwaniec. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Aż się uśmiechnąłem jeszcze szerzej niż zwykle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. To dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność być z państwem.
1: Jeśli pan dyrektor się uśmiechnął jeszcze szerzej, to zaszczyt również dla mnie i zaszczyt dla naszych słuchaczy, bo będziemy ich zapraszać też do Jeleniogórskiej Biblioteki. Ale zanim o tym, co przed nami, bo tych wydarzeń i atrakcji jest sporo, to myślę, że warto jednak zahaczyć o tę datę, którą minęliśmy chwilę temu, czyli pierwszy dzień września, data, która no raczej jeleniogórską młodzież i dzieciaki cieszy średnio. Plusów ciężko się doszukać, bo powrót do szkolnych ławek nie zawsze bywa źródłem radości, no chyba, że mowa o okazji do spotkania z kolegami, no to wtedy ten uśmiech na ich twarzach też się zapewne pojawia. Natomiast no okres pożegnania wakacji to czas trudny z perspektywy rozpoczęcia szkoły, natomiast pytanie tutaj do pana dyrektora, jak te wakacje wyglądały w Książnicy Karkonoskiej?
4: W Książnicy wakacje były bardzo dynamiczne i to bardzo cieszy, że młodzież odwiedzała nas bardzo tak gremialnie. Odwiedzała nas ze względu na swoje preferencje czytelnicze, czyli cieszyło nas bardzo, że nawet w przypadku upałów szukali u nas ochłody tak naprawdę i korzystali z komiksów, gier planszowych, no i oczywiście książek, także w ramach szerokiej oferty oferowanej przez nas w ramach Zakamaru, czyli tego takiego specjalnego miejsca, które od ponad roku funkcjonuje właśnie z myślą dla młodzieży, gdzie mogą spędzać czas, mają dostęp do lektury, ale także do gier planszowych, multimediów, komputerów, drukarek 3D, konsol, także jest tam co robić. Ciekawostką też jest to, że biblioteka, i to mnie cieszy bardzo i chwyta za serce, staje się coraz chętniej wybieralnym miejscem, jeżeli chodzi o praktyki zawodowe. Młodzież, która w wakacje odbywa staże projektowe, erasmusowskie czy inne, bardzo chętnie jest z nami w bibliotece i nie inaczej było w te wakacje. Byli z nami informatycy, którzy w naszym dziale informatycznym mogli realizować swoje pasje i zainteresowania i doskonalić kwalifikacje i kompetencje. Byli z nami graficy i poligrafowie, którzy działali właśnie w ramach Zakamaru, właśnie w ramach druku 3D, plakatów, tworzenia figurek wszelkiej maści, także tych, które później służą do rozgrywek w ramach gier planszowych, ale byli u nas także humaniści. Mówię tutaj o anglistach, o germanistach, którzy znajdują praktykę czy możliwość odbycia staży projektowych i szkolnych w naszym na przykład dziale Biblioteki Cyfrowej, gdzie tam można robić wszelkie maści możliwości tłumaczenia materiałów, także w formie multimediów, więc my, młodzieży, mieliśmy mnóstwo, a że jeszcze nie wspomnę tutaj o działalności wakacyjnej Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej, gdzie na bieżąco, niemal każdego dnia, w dni robocze, bo pracowaliśmy od poniedziałku do piątku, odbywały się różnego rodzaju warsztaty, spotkania, prelekcje, różnego rodzaju zajęcia grupowe, mające kształt czegoś na podobieństwo półkola.
1: Zatem jeśli teraz przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego na policzkach tych najmłodszych pojawia się łza w związku z powrotem do tych szkolnych ławek, to paradoksalnie będzie można tę łzę otrzeć też w Książnicy Karkonoskiej, odwiedzając ją w najbliższym czasie, bo będzie się też działo, mimo że te wakacje już za nami, to lista atrakcji i wydarzeń jest spora, przygotowana nie tylko z myślą o najmłodszych i o jeleniogórskiej młodzieży, ale także dorosłych miłośnikach literatury. Ten wrzesień, co nam przyniesie?
4: Panie redaktorze, oczywiście, że tak, odwołam się do tego, co pan redaktor powiedział. U nas zawsze każdy znajdzie swoje miejsce. Młodzież może otrzeć łzę już w trakcie dydaktyki i wychowania, czyli tego procesu, który będzie trwał od 1 września do schyłku czerwca, czyli nowego roku szkolnego. A jeżeli chodzi o dorosłych, seniorów, czy po prostu starszego czytelnika, to oni wszyscy wiedzą, że tak, u nas dzieje się zawsze wakacyjnie, wiosennie, zimowo, jesiennie, jak zwał, tak zwał. I jeżeli chodzi o wrzesień, ten zapowiada się bardzo ciekawie. To jest oczywiście zasługa zarówno moich wspaniałych bibliotekarzy, którzy angażują się we wszystko, żeby sprostać oczekiwaniom no tak naprawdę najbardziej wymagających czytelników i beneficjentów, ale też dziękuję od razu Państwu czytelnikom, bo wszystko, co się dzieje w ramach usług bibliotecznych włożonych między regały z książkami, jest odpowiedzią na Państwa faktyczne potrzeby i sygnały płynące ze społeczności miasta, powiatu i dalej. I tak, 3 września ruszamy z kopyta z karkonoszami w akwareli, proszę Państwa, z takimi karkonoszami prezentowanymi w formie obrazów, których Państwo jeszcze nie widzieli, a wszystko w wykonaniu Dariusza Godawy. Wernisaż o godzinie 17, później wystawa, jak to zawsze u nas bywa, przez najbliższe kilka tygodni. Następnie 9 września, proszę Państwa, wielka uroczystość w Książnicy Karkonoskiej, a mianowicie jubileusz 20-lecia naszej Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Jubileusz bardzo pieczołowicie przygotowany przez panią Dorotę Kacprzak, czyli kierownika naszej Biblioteki Cyfrowej, która tutaj dwoiła się i troiła, żeby najbardziej znamienitych gości, prelegentów, przyjaciół biblioteki, a zwłaszcza Biblioteki Cyfrowej, niegdysiejszych osób zawiadujących tak naprawdę Biblioteką Cyfrową od jej zarania, żeby ich wszystkich zaprosić, zrzeszyć, żeby było co opowiedzieć, przedstawić w formie warsztatów, prelekcji i żeby wszyscy Państwo zainteresowani, Państwo partnerzy biblioteki, Państwo czytelnicy i wszyscy zaproszeni goście, żebyście znaleźli coś dla siebie w ramach tego jubileuszu. Jubileusz będzie okraszony słodkościami z naszych zaprzyjaźnionych piekarni i cukierni, także naprawdę będzie to wspaniały dzień. Wszystko rozpoczyna się o godzinie 10. Natomiast proszę Państwa, 18 września Kaziu Pichlak i jego wspaniałe poezje, tomiki poetyckie, przekrój, przygoda tak naprawdę po poezji Kazimierza Pichlaka. O godzinie 17 zapraszamy do sali konferencyjnej na 3 piętrze na wieczór autorski. Proszę Państwa, 25 września rewelacyjne słowiańskie klimaty, które naprawdę urywają tylnią część ciała, z której wyrastają nogi, w wykonaniu pani Aleksandry Seligi. I to jest start o godzinie 17. Naprawdę bardzo Państwa zachęcam, żeby w tym spotkaniu autorskim, prezentacyjnym, twórczość pani Aleksandry uczestniczyć. Proszę Państwa, muszę wspomnieć, że tak naprawdę już od 28 września będą Państwo mogli głosować na nasz autorski, znaczy nie nasz, bo to jest społeczny i tak naprawdę mieszkaniec Jeleniej Góry zainicjował, stworzył projekt i go zgłosił, ale możemy powiedzieć, że jest to nasz projekt WJBO, bo dotyczy Książnicy Karkonoskiej, zowie się Zaczytana Jelenia Góra, ma numer 13 i już od 28 września mogą Państwo na niego głosować, wesprzeć tak naprawdę projekt biblioteczny, który gwarantuje Państwu, ja Państwu też gwarantuję, że zagwarantuje ze wszechmiar niemalże nieograniczony dostęp do nowości czytelniczych dla dorosłych, dla młodzieży, dla dzieci, dla seniorów, do kodów Legimi i kodów Empik Go, do gier planszowych w najnowszym wydaniu, do książki mówionej, spotkań autorskich, imprez wokół książki i wielu, wielu innych, które tak naprawdę wszystko tak naprawdę zgodnie z tym, czego Państwo oczekujecie od nowoczesnej biblioteki będącej trzecim miejscem w przestrzeni publicznej. publicznej. Proszę Państwa, ustalamy, to jest taki creme de la creme naszej działalności wrześniowej, ustalamy jeszcze termin, więc dokładnie Państwu nie powiem, powiem jedynie, że bliżej połowy, 11, może troszeczkę wzwyż, my bibliotekarze wystawimy dzisiaj autorską naszą adaptację Dziadów części drugiej Adama Mickiewicza, a to z okazji właśnie mickiewiczowskiego czytania w tym roku, bo Narodowe Czytanie właśnie tego wieszcza dotyczy. Słowem, bardzo dużo rzeczy, ciekawych przedsięwzięć, dedykowanych starszym, młodszym, tak naprawdę wszystkim. Wychodzimy też poza bibliotekę, bo na pewno Dziady wystawimy albo w plenerze, albo w zaprzyjaźnionej instytucji, która nas tutaj wspiera. No i proszę Państwa, to wszystko powiedziałbym w atmosferze, w klimacie i okraszone jeszcze dodatkowo Book Crossingiem, który wreszcie w Jeleniej Górze wystartował, który został zainicjowany przez nas właśnie, pracowników Książnicy Karkonoskiej. Odpowiedzieliśmy tutaj też na te trendy, które są charakterystyczne w innych miejscach, aglomeracjach i nie tylko mniejszych, większych miejscowościach w całej Polsce i Europie, czyli mamy swoje domki Book Crossingowe w liczbie 6 w całym mieście. Działają te domki, mają się dobrze, książki wychodzą, wchodzą na zasadzie wymiany i takiego darmowego udostępniania, to wszyscy Państwo wiecie. Także naprawdę taka atmosfera czytelnicza, powiedziałbym, na początku września w naszej Jeleniej Górze, w naszej Książnicy ma się znakomicie. No nic, tylko przyjdźcie Państwo i doświadczcie tego sami.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A do tego przypomnę, zachęca Piotr Iwaniec, dyrektor Jeleniogórskiej Biblioteki, z którym usłyszymy się po przerwie. To nie koniec nowości z Książnicy Karkonoskiej, warto więc zostać z nami. No a z nami teraz jest też Urszula Miszczak, która przygotowała przegląd wydarzeń tygodnia. Sprawdźmy, co działo się w okolicy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
2: Rozpoczął się nowy rok szkolny, a razem z nim policyjna akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze do i ze szkoły. W rejonie placówek oświatowych kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwolnić i uważniej obserwować otoczenie.
6: Należy pamiętać, że dziecko może zachowywać się w sposób trudny do przewidzenia. Może nagle wejść na jezdnię, odwrócić uwagę albo skoncentrować się na rozmowie z rówieśnikami.
2: Podkreśla podinspektor Edyta Bagrowska, rzeczniczka Jeleniogórskiej Policji. Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły potrwa przez cały wrzesień. Zakończyła się modernizacja budynków i terenu przy Szkole Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze. Inwestycja była częścią odbudowy infrastruktury oświatowej po wrześniowej powodzi 2024 roku. Koszt inwestycji to prawie 850 tysięcy złotych. Z kolei przy podstawówce nr 1 w Piechowicach powstało mini pole golfowe. To pierwsze zadanie zrealizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego Piechowic. Mini pole golfowe jest ogólnodostępne i bezpłatne. Kije i piłeczki można wypożyczyć w hali sportowej w godzinach jej otwarcia. Z powodu prac remontowych na linii kolejowej z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby od 31 sierpnia do 30 października na tym odcinku będzie obowiązywać autobusowa komunikacja zastępcza. Podróżni muszą przesiadać się do autobusów również na odcinku pomiędzy Jelenią Górą a Rybnicą. Ważne przypomnienie dla rodziców. Trwa nabór wniosków o 300 zł na wyprawkę szkolną, mówi Iwana Kowalska-Matis, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku.
7: Wnioski wypełniamy i wysyłamy wyłącznie elektronicznie. Wystarczy otworzyć MZUS, wypełnić wniosek i kliknąć po sprawdzeniu, czy dane są prawidłowe, wyślij.
2: Nabór wniosków trwa do końca listopada. Wraz z początkiem roku szkolnego Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze zwiększa standard obsługi pasażerów na kluczowych trasach. Na najbardziej obciążonych liniach pojadą autobusy przegubowe. Ma to zapewnić uczniom sprawny dojazd do szkół oraz komfortowy powrót do domów, mówi Michał Palewicz, wiceprezes MZK.
8: Będą to linie m.in. 2, 6, 7, 21, 22 oraz 26.
2: Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej, na tablicach przystankowych oraz w aplikacjach telefonicznych. Rozpoczął się kolejny etap modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze, która naprawia szkody wyrządzone przez powódź z 2024 roku. Więcej Justyna Rudzka.
9: W ramach projektu ma zostać odbudowana i zmodernizowana infrastruktura o długości ponad 3 km. To, jak podał portal naszemiasto.pl, przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wolności, naprawienie kanałów w ulicach Padarewskiego i Kasprowicza, a także kompleksowa modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków przy Lwóweckiej i zabezpieczenze jej przed ewentualnymi przyszłymi powodziami.
2: Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2029 roku. Są dyscyplinarne konsekwencje bójki, do której doszło w kolejce do dystrybutorów na jednej ze stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazało się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji w Jeleniej Górze.
10: Został on odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
2: Poinformował Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Czynności wyjaśniające w sprawie nadal trwają.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: To była Urszula Miszczak i przegląd wydarzeń tygodnia. Kilka informacji z życia Jeleniej Góry. Jak zwykle w weekend trzymamy rękę na pulsie i opowiadamy o tym, co dzieje się na co dzień wokół nas. A już za kilka chwil w programie Radia Złote Przeboje również krótka lekcja historii. O skarbie Berlinki porozmawiamy. Kulisy zdradzi nam Krzysztof Wojtas, przewodnik, miłośnik regionu i fascynujących historii Dolnego Śląska. Ale zanim do historii przejdziemy, to wracamy jeszcze do spotkania z Piotrem Iwańcem, dyrektorem Książnicy Karkonoskiej. Sprawdzaliśmy, jak minęły w Jeleniej Górze wakacje. Sprawdzamy, co ciekawego, co ważnego będzie działo się w mieście i w bibliotece we wrześniu.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A skoro mowa o Książnicy Karkonoskiej w takim wydaniu kulturalno-artystycznym i wydarzeniowym, no to nie sposób nie wspomnieć też o nieco innej stronie tej infrastrukturalnej, bo to też ważny temat, jeśli chodzi o filię przy ulicy Różyckiego, bo tutaj też sporo zmian nas czeka.
4: Rzeczywiście, proszę Państwa, tutaj to jesteśmy bardzo dumni z tego, że we współpracy z miastem udało nam się tak naprawdę ruszyć, bo dopiero co została umowa podpisana i prace rozpoczęły się w obiekcie przy ulicy Różyckiego. W obiekcie tak naprawdę mieszczącym się naprzeciwko obecnego obiektu wykorzystywanego na potrzeby filii numer 3 Książnicy Karkonoskiej, ale w obiekcie znacznie większym, bo blisko 80 metrów dodatkowego metrażu otrzymamy, adaptując lokal, o którym teraz mówię. Lokal tak naprawdę, który stanowi dzisiaj połączenie kilku lokali, jest świetnie przystosowany do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Jest to taki lokal parterowy w kompleksie naprzeciwko tego, w którym obecnie się mieścimy, w kompleksie termomodernizowanym. Będzie to lokal, który tak naprawdę stworzy nie tylko przestrzeń biblioteczną, typowo czytelniczą, ale też przestrzeń, której brakowało na Zabobrzu, czyli taką usługową, gdzie będą mogły odbywać się spotkania autorskie, warsztaty, spotkania od choćby klubu seniora, czy spotkania dzieci i młodzieży zrzeszającej się w różne grupy. Oczywiście będzie to przestrzeń bardzo otwarta dla lokalnych szkół i placówek oświatowych. Będzie tam miejsce na warsztaty z prawdziwego zdarzenia, na różnego rodzaju gry integracyjne, spotkania interakcyjne. Będzie to miejsce wzbogacało bardzo ofertę kulturalną Zabobrza, bo właśnie nie będziemy wszystkiego organizowali wtedy w gmachu głównym przy ulicy Bankowej, ale będziemy kładli nacisk na to, żeby ożywić cały kompleks przy Różyckiego i żeby działo się równie ostro, równie mocno, równie ciekawie przy Różyckiego, jak to ma miejsce dzisiaj w centrum. Proszę Państwa, biblioteka przede wszystkim będzie nowoczesna. Będzie właściwie ogrzewana i klimatyzowana z myślą o komforcie pracowników, państwa, czytelników, beneficjentów, z myślą również o tym, żeby książki były właściwie przechowywane, z myślą o tym, żeby wszystkie tak naprawdę produkty i usługi dostępne w tym lokalu, no, były dla Państwa z najwyższej półki. Proszę Państwa, wystrój tego lokalu, już teraz mogę powiedzieć, aranżacja całościowa będzie miała charakter loftowy. Bardzo ciekawy, bardzo tak w zgodzie z obecnymi trendami. Będzie tam dużo takich surowych przestrzeni, odsłoniętej cegły, ciekawego oświetlenia, kącików typowo czytelniczych. Będą miejsca relaksu, będzie można przyjść nie tylko po pozycję książkową, czy po inne wydawnictwo, czy skorzystanie z usług bibliotecznych, ale po prostu porozmawiać z bibliotekarzem, napić się wody czy kawy i móc w tej filii numer 3 spędzić po prostu dobrze czas, na przykład w oczekiwaniu na jakiś kompleks badań, czy inne usługi, które oferują obiekty w pobliżu tego, w którym będzie mieściła się biblioteka numer 3. Mówię tutaj o różnego rodzaju laboratoriach, przychodniach, etc., etc. Proszę Państwa, obiekt ten będzie oferował takie świeże powietrze. Będzie tam wielka swoboda poruszania się. Czytelnik będzie zabezpieczony, uposażony, zaopiekowany. To także z myślą o czytelnikach 60+, ale także, proszę Państwa, o tych mieszkańcach Zabobrza, które dzisiaj mają 40 lat z ogładą, o milenialsach, którzy są spragnieni usług z najwyższej półki właśnie w dzielnicy Zabobrza, że tych, którzy bardzo często mówią nam, że kiedy kończą pracę w okolicach godziny 16, 16.30 czy 17, to po prostu na atrakcyjne spotkania autorskie czy inne wydarzenia biblioteczne do centrum miasta nie chce im się wracać, którzy żyją dzisiaj w dzielnicy, która z dnia na dzień rośnie w siłę, powiększa się i nie jest już dzisiaj typową sypialnią. Także filia numer 3, nowoczesna infrastruktura, oczywiście bogata w nowości wydawnicze i inne usługi biblioteczne, nowoczesna, pięknie wyglądająca, wpisująca się w trendy. No powiem szczerze, że mam nadzieję, że jak tylko uruchomimy tę filię, to zgłaszam ją natychmiast do jakiegoś konkursu na najpiękniejszą, najciekawszą bibliotekę i trzymajcie Państwo kciuki, żebyśmy po prostu wygrali, z kretesem pokonali wszystkich innych, którzy w takim konkursie będą startowali.
1: To jeszcze pytanie, czy te kciuki, mimo że trzymamy je już teraz, będziemy mogli puścić w 2026, czy jednak już w 2027, jeśli chodzi o otwarcie tej nowej przestrzeni?
4: Proszę Państwa, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a na razie idzie bardzo dobrze, otrzymacie Państwo od nas nowoczesną filię biblioteczną przy ulicy Różyckiego w Jeleniej Górze już na gwiazdkę, więc tym bardziej trzymajcie Państwo kciuki, palce, u rąki, nóg, żeby Mikołaj przyniósł nam taki wspaniały prezent i żebyśmy wystartowali tak naprawdę w okresie świątecznym i jeszcze u schyłku 2026 roku mogli uroczyście wstęgę takiej filii bibliotecznej nowoczesnej z prawdziwego zdarzenia przeciąć, jakby Państwo już ten lokal i wszystko, co w nim będzie do zaoferowania dla Państwa, otrzymali.
1: To mieszkańców Jeleniej Góry zachęcamy do podtrzymania tej akrobatycznej pozy, chwytając górne i dolne kończyny jednocześnie, w oczekiwaniu na nowości w Książnicy Karkonoskiej, ale tak jak słuchałem, pobrzmiewała mi w głowie myśl, że o czymś zapomniałem, mówiąc o filii przy ulicy Różyckiego, choć nie tylko, bo dotyczy to również siedziby Książnicy Karkonoskiej przy ulicy Bankowej, bo kiermasz przed nami to też nieodłączny element wrześniowego terminarza.
4: Jak najbardziej, proszę Państwa, we wrześniu odbywają się u nas kiermasze. Zawsze wrzesień przynosi tak naprawdę sprzedaż i udostępnianie dla Państwa pozycji książkowych, które przygotowujemy przez cały rok, żeby Państwo mogli od nas za symboliczną złotówkę kupić. Często też, żeby mogli Państwo otrzymać po prostu w gratisie jako dodatek do tego, co już Państwo sobie upatrzyli i co Państwo zakupili z myślą o naszym funduszu czytelniczym. We wrześniu oczywiście organizujemy kiermasze książek zarówno w gmachu głównym przy ulicy Bankowej, jak i naszych filiach. W tym roku koncentrujemy się na gmachu głównym właśnie przy Bankowej i na filii przy ulicy Różyckiego, dlatego że jeżeli chodzi o nasze cieplice, gdzie również był kiermasz książki wrześniowy, w tym roku tam go nie organizujemy i powiem Państwu wprost, z uwagi na deficyt pracowniczy, który dotknął i nas w tym roku. Obecnie jesteśmy w fazie poszukiwań nowych bibliotekarzy do naszej biblioteki. Wkrótce będziemy ogłaszali wszystkie nasze konkursy, które z pracą w bibliotece, i to powiem Państwu, nie tylko na stanowisku bibliotekarza, ale także w administracji będą związane. Także zachęcam, żeby Państwo i z tym się zapoznali. Gdybyście chcieli pracować w rewelacyjnym miejscu, czy to właśnie przy kiermaszach, czy przy codziennej działalności statutowej, bibliotecznej i innej, przy różnych naszych ciekawych przedsięwzięciach, ale także w naszej administracji, prowadzić z nami prężną firmę, której żagle dzisiaj powiewają na wietrze kultury i literatury w mieście Jelenia Góra i nie tylko, to gorąco Państwa zachęcam do dołączenia do naszego zespołu.
1: Jak zatem Państwo słyszeli, wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. Ja mógłbym tę sytuację pogorszyć, dorzucając do puli jeszcze wieści festiwalowe, ale pomyślałem, że może tym razem nie. Zostawimy słuchaczy Radia Złote Przeboje z lekkim niedosytem, bo tych wydarzeń na horyzoncie w ramach tegorocznej jesieni będzie jeszcze kilka i myślę, że będziemy mieli okazję spotkać się, porozmawiać i zaprosić, bo tych festiwali organizowanych, czy też współorganizowanych przez Książnicę Karkonoską będzie kilka. Ja więc Państwu obiecuję, że z Piotrem Iwańcem, dyrektorem Książnicy Karkonoskiej, jeszcze się usłyszymy. Zatem nie mówimy do widzenia, mówimy do usłyszenia.
4: Tak nam dopomóż Bóg, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
1: Przypominam, słuchacie programu Tydzień w Jeleniej Górze. To jest magazyn Radia Złote Przeboje, poświęcony temu, co dzieje się w Jeleniej okolicach. Magazyn, który powrócił na antenę Radia Złote Przeboje po wakacyjnej przerwie. Słyszymy się w takim trybie szkolnym, czyli od września do czerwca, w każdy weekend, w sobotę i niedzielę w programie Tydzień w Jeleniej Górze, a od poniedziałku do piątku rozmawiamy przede wszystkim o atrakcjach i wydarzeniach kulturalnych w magazynie Co jest grane. Bardzo serdecznie zapraszam, no i zachęcam do pozostania z nami dziś, bo jeszcze w tej godzinie przed nami sporo tematów i propozycji, które dla Was przygotowaliśmy. Będziemy rozmawiać między innymi o opactwie w Krzeszowie i skarbie, który związany jest z jego historią, jego przeszłością. Będzie też o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, bo na ten cel w kontekście profilaktyki i wsparcia najmłodszych dolnoślązaków władze województwa przeznaczą 800 tysięcy złotych. Jakiego zakresu działań można się spodziewać? Kto na tym wsparciu skorzysta? W jaki sposób będzie ono udzielane młodzieży w naszym regionie? I czy te środki będą dostępne również dla Jeleniogórzan? O tym wszystkim opowiemy Wam w tym odcinku programu Radia Złote Przeboje. Nie zabraknie oczywiście wiadomości kulturalnych, bo to stały element naszej weekendowej audycji. Sprawdzamy, co dzieje się w mieście, a dzieje się sporo. Trwa 68 wrzesień jeleniogórski, o którym także opowiadałem Wam w programie Co jest grane w minionym tygodniu. Dziś skupimy się na atrakcjach filmowych, bo weekend to dobra okazja do tego, by przed srebrnym ekranem zasiąść, tym bardziej, że w jeleniogórskich kinach i filmowych przestrzeniach tych premier i nowości jest całkiem sporo.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia wprawdzie już za nami. O tych najważniejszych wydarzeniach z życia Jeleniej i całej Kotliny Jeleniogórskiej opowiadała już Urszula Miszczak, ale ja chciałbym powrócić do jednego tematu, mianowicie do rozpoczęcia roku szkolnego, bo to czas wyjątkowo charakterystyczny z perspektywy pracy jeleniogórskich policjantów. Wraz z początkiem września ruszyła akcja Bezpieczna Droga do Szkoły, o której więcej teraz opowie Edyta Wagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
11: Rozpoczął się rok szkolny i wzorem lat ubiegłych policjanci garnizonu jeleniogórskiego prowadzą przez cały wrzesień akcję Bezpieczna Droga do Szkoły, w ramach której pomagają najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego w przejściu przez jezdnię oraz przypominają kierowcom o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie placówek oświatowych. Patrole pojawiają się przy szkołach tuż przed pierwszym dzwonkiem, aby pomóc najmłodszym przejść przez jezdnię. Funkcjonariusze czuwają również w obrębie miejsc zagrożonych, zwłaszcza w okresie nasilenia ruchu dzieci i młodzieży. Policjanci prowadzą działania dyscyplinujące wobec pozostałych uczestników ruchu drogowego w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Natomiast policjanci jeleniogórskiej drogówki systematycznie prowadzą kontrolę autobusów i gimbusów przewożących dzieci do i ze szkoły. Sprawdzają przede wszystkim stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierowców oraz czy przestrzegane są zasady bezpieczeństwa podczas drogi. Powrót dzieci i młodzieży do szkół po 2 miesiącach wakacji oznacza zmianę codziennych przyzwyczajeń, zarówno dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego, jak i kierowców. Dzieci ponownie pokonują tą samą trasę do szkoły, korzystając z przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej czy dróg dla pieszych i rowerów. Po wakacyjnej przerwie potrzebują jednak czasu, aby ponownie przyzwyczaić się do zwiększonego natężenia ruchu i zasad obowiązujących na drodze. Policjanci przed rozpoczęciem roku szkolnego przede wszystkim sprawdzali stan bezpieczeństwa w rejonie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, zwracali szczególną uwagę na przejścia dla pieszych. Kontrolowali przede wszystkim prawidłowość oraz czytelność oznakowania pionowego i poziomego. Sprawdzali, czy znaki drogowe są właściwie ustawione, czy są dobrze widoczne dla kierujących i pieszych, a także czy oznakowanie poziome, w tym przede wszystkim przejścia dla pieszych, są odpowiednio czytelne. W pierwszych dniach września kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w rejonach szkół, ponieważ codziennie rano i po zakończeniu zajęć pojawia się znacznie więcej pieszych, w tym dzieci, które mogą nie zawsze właściwie ocenić odległość lub prędkość nadjeżdżającego samochodu. Kierowcy powinni zwolnić, zachować szczególną ostrożność i bacznie obserwować otoczenie drogi, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych. Należy pamiętać, że dziecko może zachowywać się w sposób trudny do przewidzenia. Może nagle wejść na jezdnię, odwrócić uwagę, zatrzymać się przed przejściem albo skoncentrować się na rozmowie z rówieśnikami. Dlatego sama znajomość przepisów nie wystarczy. Potrzebne są rozwaga, przewidywanie i odpowiednio dostosowana prędkość. Przypominamy również rodzicom i opiekunom, aby przypomnieli najmłodszym podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, w tym właściwe korzystanie z przejść dla pieszych, konieczność obserwowania sytuacji na jezdni oraz zasadę ograniczonego zaufania. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i wzajemny szacunek. Kierowcu zwolnij w rejonie szkoły, rodzicu porozmawiaj z dzieckiem o bezpieczeństwie. Wspólnie zadbajmy o to, aby droga do szkoły i powrót do domu były dla każdego dziecka bezpieczne.
1: A o to apelowała, przypomnę, Edyta Bagrowska, rzeczniczka Jeleniogórskiej Komendy.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Czy wiecie, że w murach jednego z najpiękniejszych barokowych zespołów klasztornych w Europie mógł zostać ukryty bezcenny skarb kultury europejskiej? Skarb Berlinki. Nocne poszukiwania w opactwie to oprowadzania z przewodnikiem, dzięki którym poznacie tę historię jeszcze bliżej. I nie będzie to, jak mówią organizatorzy, zwykła wycieczka. Pod osłoną nocy z latarką w dłoni wyruszycie w fascynującą podróż pełną legend i historycznych tajemnic. Przewodnik opowie o dramatycznych losach opactwa, jego średniowiecznych początkach i barokowym rozkwicie. A punktem kulminacyjnym będzie właśnie historia tajemniczego depozytu znanego jako Berlinka. Zbiór blisko 500 tysięcy bezcennych manuskryptów, który miał trafić właśnie do Krzeszowa w czasie II wojny światowej. Inicjatorem tych spacerów i osobą, która zdradzi Wam więcej szczegółów na temat tej historii, jest Krzysztof Wojtas z agencji Sudety Pro.
0: Ciekawostki o Dolnym Śląsku.
5: Berlinka to zbiory Pruskiej Biblioteki Państwowej, w ramach której znajdowało się wiele różnego rodzaju starodruków, manuskryptów, historycznych książek, takich zabytkowych książek, rękopisów różnych znanych postaci, od Beethovena przez Mozarta, Schumana, Haydna, Paganiniego, nawet dokumenty związane z historią państwa polskiego, a dokładnie na przykład związane z Unią Polsko-Litewską, również wchodziły w skład Berlinki. Więc jak daleko sięga ta historia? No wydaje mi się, że czasów w pewnym sensie jeszcze średniowiecznych, dlatego że najstarsze dokumenty, które wchodziły w skład tego skarbu, no to czasy średniowiecze. Natomiast jeśli chodzi o samo ukrywanie skarbu, to historia zaczęła się, można by przejąć, z 9 na 10 kwietnia 1941 roku, bo to wtedy spadła pierwsza bomba na operę w Berlinie. No i władze III Rzeszy zorientowały się, że ten Berlin już nie jest bezpieczny i trzeba w związku z tym przeprowadzić tajną, zaraz wyjaśnię dlaczego tajną, operację przerzucania wszelkiego rodzaju dóbr kultury gdzieś w bezpieczne miejsce. I to się odbywało w aurze tajności, dlatego że władze III Rzeszy nie mogły pozwolić na to, żeby ta akcja ewakuacji kultury była powszechnie znana. Dlatego że przełożyłoby się to na morale mieszkających w Berlinie i nie tylko w Berlinie, w zasadzie na terenie całej III Rzeszy, morale ludzi, którzy byli przesiągnięci propagandą, że III Rzesza wygra wojnę i że jej doskonale idzie na frontach, że zwycięstwo jest już tuż, tuż. Więc jeżeli społeczeństwo III Rzeszy dowiedziałoby się, że te skarby są ewakuowane, no to nagle by zaczęli zadawać pytania, no to może nie jesteśmy tacy bezpieczni, skoro kultura jest ewakuowana. Tak więc bombardowanie opery w Berlinie i od tego czasu zaczyna się typowanie miejsc, gdzie należy to ukryć. No i w pierwszej kolejności tutaj za sprawą między innymi słynnego konserwatora zabytków ze Śląska, z prowincji dolnośląskiej, czyli Gintera Grundmana, on miał wpływ na to, że te skarby trafiły do książa. I problem polegał na tym w książu, że ten zamek był, czy rozpoczęto jego remont, a w zasadzie przebudowę, ponieważ miał stać się częścią kwatery Hitlera. No i oczywiście trzymanie tak cennego skarbu, czyli po prostu delikatnego starego papieru, tak jak wspomniałem, manuskryptów, różnego rodzaju rękopisów, no w takich okolicznościach, w takim klimacie, nazwijmy to, no, nie służy temu skarbowi. W związku z tym komisja, która sprawdzała, w jakich warunkach on jest przetrzymywany, wydała werdykt, że należy go stąd z kolei ewakuować i ewakuowano go do Krzeszowa. Właśnie wybrano Krzeszów, on był na uboczu. Było też małe zagrożenie, że Krzeszów zostanie zbombardowany, że ucierpi w czasie wojny. Te przypuszczenia dziś wiemy, że okazały się słuszne, bo skarb przetrwał i faktycznie ukryto go na terenie opactwa krzeszowskiego. Początkowo miało to trafić do bazyliki, ale ta sama komisja, która wcześniej była w książu, stwierdziła, że no niestety, ale kadzidło chociażby i nieogrzewana przestrzeń bazyliki oraz stosunkowo spory ruch w tych miejscach, gdzie on jest przetrzymywany. No, to nie są dobre warunki, żeby trzymać taki wyjątkowy zbiór, taki depozyt, taki skarb, więc postanowiono, że będzie on przeniesiony do kościoła świętego Józefa, czyli kościoła, który znajduje się obok bazyliki. No i tam spoczywał do nie tylko do końca II wojny światowej, ponieważ zakonnicy wtedy benedyktyni, którzy rezydowali na terenie opactwa, po prostu pilnowali tego skarbu. Natomiast jak Dolny Śląsk stał się polski, to kilka tygodni po zakończeniu wojny do benedyktów dotarło dwóch funkcjonariuszy już służb polskich i powiedzieli, że wiemy, co tutaj macie i czego pilnujecie, więc macie teraz pilnować dalej, ale dla nas. No i faktycznie udało się ten skarb upilnować. Armia Czerwona go w żaden sposób nie przejęła, chociaż są pewnego rodzaju poszlaki, że czerwonoarmiści wiedzieli o tym skarbie. No i z jakichś powodów nie ukradli tego, nie wywieźli na wschód. Jest to tajemnica, dlaczego tego nie zrobiono, bo przecież jak wiemy, Armia Czerwona, wchodząc na tereny, w zasadzie wszystkie tereny, przez które przeszła, no grabiła te tereny, więc jak miała do czynienia z tak wyjątkowym skarbem, jaki był w opactwie Krzeszów, no to trudno powiedzieć, dlaczego tego nie skradziono i nie wywieziono do Moskwy, trudno powiedzieć. Natomiast potem w 1946 roku, mniej więcej rok po zakończeniu II wojny światowej, okazuje się, że przyjeżdżają do Krzeszowa polscy bibliotekarze, którzy też w takiej konspiracji wywożą ten cały skarb do Krakowa. I przez kolejne dwie bądź nawet trzy dekady ten skarb jest nadal utrzymywany w tajemnicy i to jest bezprecedensowa sytuacja, dlatego że mogłoby się wydawać, że wraz z końcem wojny wszyscy już się dowiedzą o Berlince, że ona jest w Polsce, ale nie było tak. Słusznie władze komunistyczne podjęły decyzję wtedy, że no będą trzymać to w tajemnicy, no bo jak wszyscy wiemy, polskie zbiory kultury, zbiory muzealne zostały w trakcie wojny przez Niemców bardzo ograbione i władza komunistyczna liczyła na to, że Berlinka będzie taką kartą przetargową, czyli oddajcie nam te i te zbiory, a w zamian za to otrzymacie swoje zbiory, które ukryliście w Krzeszowie, a które my mamy w Krakowie.
1: Historię tego skarbu, dużo szerszą historię, o której opowiadał Krzysztof Wojtas, poznać możecie także podczas nocnego poszukiwania skarbu Berlinki, który odbywa się raz w miesiącu. Jego najbliższa odsłona 25 września o godzinie 20 wystartuje spod wejścia do Bazyliki w opactwie Krzeszów, a w programie m.in. zwiedzanie niedostępnych na co dzień zakamarków opactwa, opowieści o losach dzieł Goethego, Mozarta, Beethovena i wielu, wielu innych oraz wspólne odkrywanie tropów prowadzących do legendarnego skarbu. To taka krótka lekcja historii, no a ja teraz dla odmiany zapraszam na wycieczkę. Nieco mniej spektakularną, jeśli chodzi o historię, ale zdecydowanie ciekawą, jeśli chodzi o widoki, z których będzie można skorzystać. Jeśli szukacie pomysłu na aktywność, no to teraz chwila dla Was.
0: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: W każdy weekend w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy o sporcie, aktywności, turystyce oraz miejscach, które warto odwiedzić, które mogą stać się waszym docelowym punktem wycieczki. No i taką podpowiedź ma także serwis jelonka.com, polecając wycieczkę na wprawdzie mało znaną wieżę widokową nad łóżku, ale będącą niezwykłym punktem widokowym w całych Górach Kaczawskich. Dłużek wznosi się na wysokość 590 metrów nad poziomem morza i znajduje się w rejonie Wojcieszowa w Górach Kaczawskich. Na szczycie stoi drewniana 12-metrowa wieża widokowa, która pozwala spojrzeć na okoliczne pasma z zupełnie innej perspektywy. Przy dobrej pogodzie panorama obejmuje m.in. Góry Kaczawskie, Pogórze Kaczawskie, Rudawy Janowickie oraz Karkonosze. Sama wieża wprawdzie nie jest bardzo wysoka, ale jej położenie sprawia, że jest świetnym celem krótkiej wycieczki. Szczególnie, jak czytamy dalej, jeśli szukamy miejsca, gdzie można połączyć spacer po lesie z ciekawymi widokami. Jednym z najwygodniejszych miejsc na rozpoczęcie wycieczki jest Wojcieszów w rejonie tamtejszego single tracka. To dobry punkt, aby zostawić samochód na niewielkim placu i rozpocząć podejście w kierunku do łóżka. W tym celu musimy cofnąć się do skrzyżowania i pójść w lewo zgodnie z tabliczką pokazującą kierunek w stronę wieży. W okolicy znajdują się oznakowane trasy pieszo oraz kaczawskie single tracki, dzięki czemu temu miejsce jest interesujące również dla osób poruszających się na rowerach. Sam Wojcieszów też zasługuje na szczególną uwagę. Miasto leży w bardzo malowniczej dolinie i niemal z każdej strony otaczają je wzniesienia Gór Kaczawskich. Jednocześnie Wojcieszów jest mocno związany z wydobyciem surowców skalnych, które od wieków kształtuje krajobraz i historię tego miejsca. W okolicy znajdują się zarówno czynne, jak i nieczynne wyrobiska, w których wydobywano przede wszystkim charakterystyczne dla regionu wapienie wojcieszowskie. Te historie bliżej poznać możecie, zaglądając do serwisu jelonka.com.
0: Ciekawa Jelenia Góra.
1: W tej części, jak zwykle, ciekawostki związane z miastem czy regionem. Dziś ciekawostki

0: Byliśmy zamknięci w domach, kiedy brakowało nam wolności, ja uciekłem w pisanie i te pisanie dla mnie było taką namiastką, zwłaszcza wtedy, kiedy byłem chory, kiedy kwarantanna, kiedy nie mogłem opuszczać domu, to właściwie 12-13 godzin dziennie po prostu klepałem, tworząc jakąś historię, nie wiedząc, gdzie ona mnie zaprowadzi. A potem myślę, że tak wsiąkłem w dwa tematy połączone w Redenie, które były od zawsze moją pasją, że właściwie powieść pisała się sama. Tym pierwszym tematem to jest moja młodzieńcza pasja dotycząca Napoleona i wojen napoleońskich, a druga, już bardziej dojrzała, to jest Bukowiec. To jest to, co stworzył hrabia von Redden, czym ja jestem absolutnie zafascynowany. Więc mój wymyślony bohater od czasu bitwy pod Jeną, kiedy Napoleon pokonuje Imperium Pruskie, zmierza z różnymi przygodami w kierunku Jeleniej Góry, zostaje cystersem, odwiedza Miedziankę, odwiedza Chełmsko-Śląskie i w końcu trafia do Bukowca. I w tym Bukowcu zostaje już na całe swoje życie, tu spotyka swoją miłość i tu dzieją się różne, czasami nawet takie poza zdolnością pojmowania w naszym świecie różne przygody. Hrabia von Redden, kupując majątek na jakiejś zapyziałej prowincji, nie w Berlinie, nie gdzieś, gdzie goszczą dwory, w moim odczuciu skazał samego siebie na banicję. A potem okazało się, że to, co udało mu się stworzyć w oparciu o dawne włości Cedliców w Bukowcu, właściwie przeniosło trochę centrum świata z Berlina tutaj. No to dlatego potem pojawiali się królowie i cesarzowie, dlatego kupowano majątki, budowano nowe pałace i zamki, bo zdano sobie z tego sprawę, że do życia potrzebne jest coś więcej niż duże miasto, niż pęd, a tym czymś jest piękno. I to piękno oni tutaj znaleźli. I wszyscy byli od początku zachwyceni sposobem, w jaki sposób można mieszkać. Więc w moim odczuciu hrabia von Redden, później zaprosiwszy tutaj swoją małżonkę, stworzył podwaliny do dzisiejszego wyglądu miejsca, w którym żyjemy, w którym ja żyję, które kocham. I gdyby nie on, wyglądałoby to zdecydowanie inaczej. Więc w historii Kotliny Jeleniogórskiej, w moim odczuciu, być może się mylę, ale Redden jest absolutnie numerem jeden. To jest człowiek, który stworzył Kotlinę i Dolinę Pałaców i Ogrodów w takiej formie, jaką my znamy dzisiaj.
1: Do sięgnięcia po tę pozycję zachęcał autor Rafał Fronia. Znajdziecie ją także w Książnicy Karkonoskiej.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A my zmieniamy temat. Zastrzyk gotówki dla Dolnego Śląska na profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na ten cel władze województwa przeznaczą 800 tysięcy złotych. Jakiego zakresu działań można się spodziewać? Kto na tym wsparciu dokładnie skorzysta i czy te środki dostępne będą również dla Jeleniogórzan? O tym podczas konferencji mówił m.in. członek zarządu województwa dolnośląskiego Jarosław Rabczenko.
2: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
3: Samorząd województwa przykłada ogromną wagę do zdrowia Dolnoślązaków, również zdrowia psychicznego. To nieprzypadkowa lokalizacja, dlatego że właśnie tutaj, w szpitalu przy ulicy Koszarowej, jesteśmy w trakcie realizacji jednej z najważniejszych inwestycji, jaką jest budowa Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ale dbałość o zdrowie psychiczne to nie tylko nowo budowana infrastruktura, ale przede wszystkim też profilaktyka, która jest realizowana przez nasze jednostki. Dzisiaj spotykamy się z bardzo konkretnego powodu. Szpital Gronkowskiego tutaj przy ulicy Koszarowej otrzymał 300 tysięcy złotych od samorządu województwa na działania profilaktyczne. Działania, które będą skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Będą to działania związane z działaniami w mediach społecznościowych. Będą kręcone podcasty, które będą miały przybliżać problematykę zdrowia psychicznego, ale również 10 spotkań w 3 wytypowanych lokalizacjach, gdzie specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego będą dążyć do tego, aby ta pomoc trafiała jak najbardziej w konkretne miejsca, aby była jak najszybsza, ale też aby potrzebujący nie mieli oporów z tej pomocy skorzystać, bo bardzo często o powodzeniu, jeżeli chodzi o interwencję w zakresie zdrowia psychicznego, decyduje właśnie czas.
1: O podziale tych środków i regionach, które skorzystają

0: Mówiła z kolei posłanka Jolanta Niezgocka.
1: Szanowni Państwo, miesiąc temu spotkaliśmy się, aby opowiedzieć o nowym projekcie, czyli o ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży, którzy doświadczają przemocy, który będzie realizowany z Funduszu Sprawiedliwości. A dziś mówimy o kolejnym komponencie, który będzie wspierał zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. To jest ogromne wyzwanie, ale województwo dolnośląskie to wyzwanie podejmuje, żeby wspierać profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, żeby uzupełniać te białe plamy w profilaktyce, które cały czas są. I dzisiaj mówimy o kolejnym projekcie, czyli Centra Pomocy Dzieciom. Co jest najistotniejsze, Szanowni Państwo, w tym projekcie, to, że to wsparcie i ta pomoc nie będzie realizowana wyłącznie w dużych miastach, bo ten projekt będzie realizowany w 4 subregionach. Wrocławskim, Legnickim, Jeleniogórskim i Wałbrzyskim. I to jest najistotniejsze, ponieważ ta pomoc interwencyjna, to pierwsze wsparcie w kryzysie, będzie docierało jak najbliżej tych miejscowości, które dziś nie mają takiego szerokiego dostępu do wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, nie mogą na co dzień korzystać z tej oferty. Dlatego to jest istotne, by docierać do dzieci i młodzieży, które mierzą się z różnego rodzaju kryzysami. Właśnie w tym pierwszym momencie, kiedy podjęcie interwencji i właściwa diagnoza może i ta pomocna dłoń może pomóc, jest potrzebna najmocniej, a dopiero potem kierować do ewentualnego też leczenia ambulatoryjnego. Najważniejsze jest to, żeby wyciągnąć rękę i żeby to wsparcie było dostępne jak najbliżej tego miejsca zamieszkania i to właśnie ten projekt będzie realizował i pokrywał te białe i likwidował te białe plamy, które dzisiaj są w profilaktyce zdrowia psychicznego jeszcze na Dolnym Śląsku.
0: A jak w praktyce będzie realizowany ten projekt na terenie województwa dolnośląskiego, to wyjaśniała jego inicjatorka oraz radna sejmiku województwa Monika Włodarczyk.
2: Inaugurujemy projekt, który będzie bardzo ważnym elementem wsparcia tej oferty, która jest już realizowana przez NFZ, a która, jak wiemy, nie do końca odpowiada potrzebom, które są w regionie. Dzielimy region na 4 subregiony, to już Państwo wiecie. I to, co jest istotne, pomoc nie będzie realizowana stricte w gabinetach lekarskich. To jest projekt, który stawia na szeroko rozumianą profilaktykę, ale także na dostępność psychoterapii, na zajęcia warsztatowe, na działanie w grupach rówieśniczych, terapeutycznych, czyli na takie działania, które są bardzo istotne dla młodych ludzi. Ale w tym projekcie równie ważne będą kompetencje rodzicielskie. Dziś już wszyscy doskonale wiemy, że nikt nie jest w stanie wychować dziecko, ani szkoła, ani najlepsza placówka edukacyjna. Wszystkie kwestie, które dzieją się, a które dotyczą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dzieją się także w domach. Dlatego ważnym elementem tego projektu będzie także wsparcie kompetencji rodzicielskich. Podcasty, które będą kierowane także dla rodziców i dzieci, którzy są w tym tych dzieci starszych, ale tych także dzieci nastoletnich. Mamy świadomość, że do wielu kryzysów zdrowia psychicznego możemy nie doprowadzać, jeśli wyłapiemy je na odpowiednim poziomie, odpowiednio wcześnie. I to właśnie jest także bardzo ważny komponent. Oprócz tego dajemy naszym psychoterapeutom 72 godziny do otrzymania pomocy. Czyli jeżeli mówimy o trudnych emocjach, o smutku, o kryzysie psychicznym dzieci, to nasi specjaliści w ciągu 72 godzin tę pomoc zaoferują.
0: Na jakie dokładnie działania przekuta zostanie ta kwota, jak będzie wyglądało udzielanie tego wsparcia najmłodszym Dolnoślązakom, wyjaśniała z kolei Martyna Rybka, prezeska Stowarzyszenia Szansa.
3: Stowarzyszenie Szansa z Głogowa już od 27 lat zajmuje się ochroną dzieci przed przemocą, a od 8 lat prowadzimy placówkę Centrum Pomocy Dzieciom, która jest takim kompleksowym miejscem wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy domowej po próbach samobójczych, czyli w tak zwanym kryzysie suicydalnym, czy w różnych kryzysach psychicznych, które doświadczają na co dzień. Bardzo się cieszę, że ten projekt dał nam możliwość zrobienia kroku dalej, ponieważ tak naprawdę działając na terenie Głogowa, ale i okolic, czy subregionu legnickiego, teraz możemy przejść o kolejny subregion, czyli subregion jeleniogórski. Naszym wsparciem obejmiemy właśnie te dzieci, które są w najtrudniejszej sytuacji, które doświadczają przemocy, są w kryzysie psychicznym, przemocy rówieśniczej, która, jak wiecie Państwo, jest teraz największym, chyba ostatnim problemem naszych czasów. Oprócz wsparcia indywidualnego i takiego kompleksowego poprzez wsparcie specjalistów, będziemy również organizować działania grupowe i już za chwilę będzie tak zwana rekrutacja otwarta, Bardzo sobie cenimy współpracę z jednostkami oświaty, do których będziemy wysyłać wszelkie informacje. Poprzez przez ten kierunek będzie można się zapisywać. Natomiast na indywidualne konsultacje są już dostępne numery naszego Centrum Pomocy Dzieciom i można już rejestrować na te konsultacje. To się już dzieje, a za chwilę będzie to jeszcze bardziej zintensyfikowane.
4: Dzień dobry Państwu. Daniel Łukacki, ja reprezentuję Fundację Non-Licet, która od 2022 roku prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom i dzięki teraz środkom uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego jesteśmy w stanie zabezpieczyć dorosłych, czyli opiekunów dzieci, które zmagają się z kryzysem oraz przemocą, również w subregionie wałbrzyskim oraz wrocławskim. Będziemy i już realizujemy właściwie bezpośrednią pomoc dla dzieci i opiekunów ich z tych regionów. Jest to pomoc psychologiczna, jest to pomoc psychiatryczna, a także pomoc prawna. Oprócz tej pomocy bezpośredniej i indywidualnej realizujemy warsztaty i szkolenia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do 18 roku życia. Realizowane będą również grupy dla rodziców, czyli podnoszące kompetencje wychowawcze, wspierające dzieci w umiejętnościach społecznych.
0: A o zaangażowaniu wrocławskiego ośrodka mówił z kolei Jarosław Maroszek, dyrektor szpitala imienia Jerzego Gronkowskiego we Wrocławiu.
5: Krótko o programie. Tu koledzy z fundacji powiedzieli, co będzie się działo w subregionie. My chcemy potraktować ten komponent, który realizuje szpital, jako element pilotażowy. Zostaną wytypowane trzy placówki, w których przeprowadzimy taki, można powiedzieć, bardziej pogłębiony program. Będzie to 10 spotkań równolegle trwający dla rodziców i dla dzieci, gdzie będziemy chcieli troszkę zwiększyć kompetencje rodziców oraz zapoznać dzieci z problemami, trochę odstygmatyzować problemy zdrowia psychicznego. Tu macie Państwo symboliczny dom, symboliczne miasto, ponieważ ten program dla dzieci kupia się tak jakby na budowaniu relacji, budowaniu zaufania, ale także trochę kompetencji wychowawczych, trochę dla rodziców. Chodzi o to, żeby, tak jak już powiedziałem, odstygmatyzować to, co się będzie działo. Jest z nami pani Marta Palej, to jest nasza ordynator oddziału dziennego, która będzie koordynować ten program z ramienia szpitala imienia Gronkowskiego.
0: Mówił jego dyrektor Jarosław Maroszek.
6: Kryminalna Jelenia Góra.
0: O działaniach policji już dziś mówiliśmy, przede wszystkim w kontekście najmłodszych, jeśli chodzi o akcję Bezpieczna Droga do Szkoły, która ruszyła wraz z początkiem września, ale interwencje policjantów z minionego tygodnia dotyczyły także seniorów i tutaj wiek i życiowe doświadczenie zdecydowanie nie zadziałały na korzyść. O szczegółach Edyta Bagrowska, rzeczniczka Jeleniogórskiej Komendy.
7: Policjanci z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie zatrzymali 75-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o uszkodzenie mienia. Do zdarzenia doszło w godzinach porannych w jednym z budynków wielorodzinnych na terenie Szklarskiej Poręby. Jak ustalili funkcjonariusze, 75-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego najpierw w swoim mieszkaniu, a następnie na klatce schodowej podpalił znajdujące się tam śmieci. Po wznieceniu ognia mężczyzna opuścił budynek. Ogień spowodował uszkodzenie elementów budynku, w tym klatki schodowej oraz strychu. Sytuacja była szczególnie niebezpieczna ze względu na charakter obiektu. W przypadku pożaru w budynku wielorodzinnym ogień i dym mogą bardzo szybko przedostać się do kolejnych części budynku, stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Na szczęście w chwili zdarzenia w budynku nie przebywały inne osoby, dzięki czemu nie doszło do zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców. Policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia osoby odpowiedzialnej za powstałe zniszczenia. W wyniku przeprowadzonych działań zatrzymali 75-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Za popełnione przestępstwo grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
6: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: Czas na propozycje dla miłośników kultury i sztuki. Na koniec na naszym radiowym celowniku kina. A zaczynamy od Jeleniogórskiego Kinalot, gdzie zaprasza Anna Martynowska-Pietrzyk.
8: Od 4 do 6 września Kinalot zaprasza na filmową odsłonę Avant Art Festival. Przez 3 kolejne wieczory o godzinie 18 na ekranie pojawią się dokumenty poświęcone wyjątkowym postaciom muzyki i kultury. Spotkamy się z Warrenem Ellisem, The Residents, Nickiem Cave'em i Davidem Lynchem. Filmy to nie są klasyczne muzyczne biografie. Filmowa sekcja Avant Art zagląda za kulisy twórczości ale przede wszystkim pokazuje ludzi, którzy przez lata konsekwentnie wymykali się schematom. A w stałym repertuarze Gorzkie Święta, najnowszy film Pedro Almodovara. Film, w którym reżyser opowiada o pamięci, stracie i potrzebie nadawania sensu własnej historii. Łączy emocjonalną intensywność, przewrotny humor i wyraziste postaci z charakterystycznym dla siebie wizualnym rozmachem. Zapraszamy także na najnowszy film Ridleya Scotta, Gwiazdozbiór psa. To wbrew pozorom nie tylko film akcji, ale bardziej film o samotności, przyjaźni człowieka z psem, nadziei i potrzebie bliskości, kiedy znany świat przestaje istnieć. Trzecią pozycją filmową, którą zdecydowanie polecamy, to film pod tytułem Vivaldi i ja. Wyjątkowa opowieść pełna muzyki, emocji i niezwykłej atmosfery. I to na pewno jest doskonała okazja, aby oderwać się od codzienności i spędzić popołudnie z ciekawą historią oraz muzyką Vivaldiego. Zapraszamy, żeby przyszli Państwo do kina, poczuli magię filmu i pozwolili, by muzyka przeniosła Państwa w zupełnie inny świat.
0: Wraz z początkiem roku szkolnego wystartował także kolejny sezon w dyskusyjnym klubie filmowym Klaps. I tak w kolejny wtorek, 8 września o godzinie 18 na dużym ekranie w sali widowiskowej przy ulicy Bankowej zobaczycie film O czym sobie nie mówimy. Carlo i Eliza mieszkają w Rzymie, tworząc z pozoru udany związek. On jest profesorem filozofii na uniwersytecie i pisarzem walczącym z kryzysem twórczym. Ona z kolei to utalentowana, błyskotliwa dziennikarka, której felietony ukazują się w międzynarodowych magazynach lifestyle'owych. Do ich trwającego od 2 dekad związku wkrada się coraz więcej rutyny oraz dystansu. Aby odzyskać dawną energię, decydują się na wyjazd do Maroka w towarzystwie wieloletnich przyjaciół Anny i Paola oraz ich 13-letniej córki Vittorii, inteligentnej, dociekliwej i ekscentrycznej nastolatki. Okazuje się, że także oni przeżywają poważny kryzys, który najbardziej odbija się na dziewczynce. Vittoria, która nie może dogadać się z rodzicami, znajduje oparcie w Carlu, nawiązując z nim bliską więź. To, jak możecie się domyślać, dopiero początek nadchodzących problemów. No i oczywiście niezmienny, jak przy okazji każdego weekendu, zapraszam do jeleniogórskiego kina Helios. Weekend to czas premier i nowości mamy także na tym ekranie. Wśród nich propozycja dla fanów historii z gęsią skórką, thriller Nie patrz w dół 2. Mamy także coś dla tych, którzy jednak z kina wolą wyjść z szerokim uśmiechem na twarzy. No i tutaj idealnym wyborem będzie propozycja pod tytułem Spa Weekend.
6: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Tą filmową rekomendacją z Wami się żegnam. W tym odcinku programu Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
6: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Radio Złote Przeboje.
10: Radio Złote Przeboje.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
5: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jak sobota to...
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: No, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień. Jedno losowanie za drugim. Keno, ale to

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 3.17.41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8.11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Reklama.
13: Radio Złote Przeboje gra dla Was i cieszy Was. W sobotni poranek o 8:00 zapraszamy na wiadomości.
14: Burze na horyzoncie. Synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie. Można je podziwiać z bliska. Agnieszka Trojanowska, BIS. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
15: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
16: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
14: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. A amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymir Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
17: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej, ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
18: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
19: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
14: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Rano deszcz na Śląsku i w Małopolsce, po południu popada od strony morza i zagrzmi nawet w Wielkopolsce. Najcieplej we Wrocławiu i Krakowie, 22 stopnie, do 20 w centrum, około 18 stopni nad całym polskim morzem. Także niby ładnie, ale trochę może popadać tu i tam. Natomiast ten deszcz też nam jest potrzebny i przyrodzie również. Z deszczu też się będziemy cieszyć. Kasper Sosnowski, witam pięknie.
21: Radio Złote Przeboje.
13: To taki wstęp do tego, że każda sobota jest dobra. A w tej godzinie o tym, jak Polacy oszukują

Dbangles w Radiu Złote Przeboje. A jak chcecie zakończyć lato z przytupem, czyli Beatą Kozidrak na scenie i pięknymi dźwiękami w oszałamiającej scenerii, no to witamy w konkursie Złoty Bilet na ostatni wieczór lata i zapraszamy na 18 września do Pałacu Zamojskich w Kozłówce, to jest województwo lubelskie. By móc wygrać bilet, należy napisać najpiękniej jak się da. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Na te przemyślenia czeka formularz na złoteprzeboje.pl na naszej stronie. No i dziś przez cały dzień finały zabawy. Jutro też, dlatego na wasze wypowiedzi czekamy do jutrzejszego poranka. I nie dzwonimy, tylko piszemy na stronie złoteprzeboje.pl. Trzymam kciuki, a to Republika.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. Trzy na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Falco w Radiu Złote Przeboje, 8.30 na zegarach. Jest hit na sobotni poranek. Słuchajcie o tym, jak Polacy oszukują system kaucyjny i butelkomaty. Otóż pokazują maszynie dobrą, okaucjowaną puszkę na przykład, a jak automat chce ją zabrać, to podkładają puszki, które w systemie kaucyjnym nie są i pieniążki się naliczają. Także hasło Polak potrafi ciągle jest chyba aktualne. No dobrze, to co ja mam teraz zagrać na tą okoliczność? Nie, to nie będzie piosenka maszyny kaucyjnej. Gram może... O, Laurę Branigan, to trochę spokojniejsze.

0: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę. Aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
12: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
17: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Kwadrans i będzie dziewiąta w Radiu Złote Przeboje Gra i Trąbi, grupa Kombi, która dziś wystąpi za darmo na plenerowym koncercie w Karnicach. I wszyscy się zastanawiają, gdzie to jest. No w zachodniopomorskim. Jak ktoś nas słucha w Koszalinie, Świnoujściu czy Szczecinie, no to ma tak dwa rzuty beretem do Karnic. Ale jak ktoś z Nowego Targu, to proszę się nie martwić, bo na jesieni Kombi będzie grało w dużych polskich miastach i to z dwoma projektami, bo również z trasą Królowie Życia na 50-lecie Skawińskiego i Tkaczyka. Oj, będziemy zapraszać na to wydarzenie. A to już The Pretenders, I Stand By You.

Uwielbiam zespół ABC. W Radiu Złote Przeboje 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o ważnym sportowym wydarzeniu, jak jest mecz Polska-Włochy, to zawsze jest to wielkie święta. Szczegóły Agnieszka przekaże w naszych wiadomościach już za chwilę.

0: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w mediaexpert taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl. Regulaminy.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
9: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Reklama.
13: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
14: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
15: Trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
14: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. Polska para prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Maria Buzkowa.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Teraz niebo płacze w Trójmieście i w Małopolsce oraz w Rzeszowie. Po południu deszcz i burze od zachodniopomorskiego w głąb kraju. Na termometrach 16 stopni w Koszalinie i w Poznaniu, 20 w Warszawie, 21 w Lublinie, Katowicach, 22 w Rzeszowie i Wrocławiu. Kacper Sosnowski, witam. Zmieniły się przepisy dla kierowców 2 dni temu w ważnej kwestii. Ma być bezpieczniej w teorii. Szczegóły, o co chodzi, za chwilę.
17: Radio Złote Przeboje.
13: To coś ładnego, kojącego dla kierowców. Mamy? Mamy. Abbe mamy. Knowing me, knowing you.

The Car Seat Drive w Radiu Złote Przeboje. Uwaga kierowcy i ich rodzice, bo zmieniły się przed weekendem przepisy dla osób, które pierwszy raz zdobyły prawko. Te prawo jazdy dostaną teraz na okres próbny. I w tym czasie zero alkoholu w wydychanym powietrzu podczas kontroli drogowej. A kierowcy przed 18 przez pół roku muszą jeździć z kimś starszym, który ma prawko od 5 lat. A jak nowy kierowca przekroczy 12 punktów karnych, no to na jazdę doszkalającą pojedzie. I to wszystko, żeby było bezpieczniej, bo statystycznie w przeliczeniu na 10 tysięcy osób danej populacji to właśnie u tych najmłodszych kierowców wypadków jest najwięcej. Uważamy na drogach i szerokiej drogi.

0: tonight. Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
8: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
0: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Au, au, w Radiu Złote Przeboje, czyli Typhit. Piosenka z 82 roku o lwie, który śpi wieczorem. Ich największy przebój. Ale mieli także jeszcze inny, no trochę mniejszy, Fantasy Island. Może ktoś pamięta? To też zespół Typhit. Choć brzmi trochę jak ABBA. A jak ktoś będzie miał okazję zobaczyć zdjęcie, jak trio wyglądało w latach 80. i jak wygląda teraz, to śmiało, bo budzie się uśmiechną. W ogóle zaglądanie w stare zdjęcia i przypominanie sobie, jak ktoś wyglądał kiedyś, jest, mam wrażenie, wesołym zajęciem. Teraz sobie zagramy Belinda Carlisle. Popatrzyłem, jak wyglądała w latach 80. No, trochę jak Cindy Crawford. A jak wygląda teraz? Też jak Cindy Crawford, tylko 30 lat później.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Reklama.
14: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Sabrina w Radiu Złote Przeboje. Pytacie, co teraz robi. No dalej śpiewa o chłopakach na różnych imprezach w całej Europie, gdzie wspominane są lata 80. i 90. Ale uwaga, wydała też nową piosenkę w tym roku. Love in Rio na 58. urodziny. No tak się składa, że mam akurat. Tak brzmi teraz Sabrina. No fajne, ale chyba nie aż tak fajne, jak było kiedyś, prawda? Aha, i na teledysku tym razem już

Mysłowic w Radiu Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 10, już wszyscy pewnie po śniadaniu. I teraz myślimy, co na obiad dzisiaj. No właśnie, w wiadomościach o tym, że im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. A młodzi...

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mój tani weekend, moje Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka. Dziennie niskie ceny.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co byście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
1: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10. Tylko sprawdzone wiadomości mamy dla Was w tym momencie.
2: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
2: Pogoda dało sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topry w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
4: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy, ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
2: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Za chwilę z deszczem względny spokój, ale po południu od strony Koszalina burze zaatakują, dojdą aż do Wielkopolski i centrum. Będzie też padać. W dzień 18 stopni w Szczecinie, tyle też w Białymstoku, 20 w Łodzi, Zielonej Górze, 21 w Kielcach i Gliwicach. Tak sobie myślę, że to jest dobra godzina, aby komuś spróbować wręczyć podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w Kozłówce. Jak zgarnąć złoty bilet na ostatni wieczór lata?
6: Radio Złote Przeboje.
1: Absolutnie trzeba zacząć sprawę od strony złoteprzeboje.pl. Tam są szczegóły. No to słuchajcie uważnie, ci wszyscy, którzy wypełniali w ostatnim czasie formularz, bo może zaraz do kogoś z Was zadzwonię.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski
1: i Boniana.

To ja jestem swym najgorszym wrogiem, mówiła Whitney Houston o swoich demonach, uzależnieniach. No i kiedy wydawało się, że z nich się po trosze przynajmniej wyrwała i zagrała w filmie Sparkle w 2012 roku, no to niestety chwilę później świat już ją pożegnał. Tyle o Whitney Houston, a teraz o rozbitych marzeniach. Johnny Hates Jazz. U nich akurat wszystko dobrze, grają sobie do dziś koncerty. Ten największy przebój też tam grają. Shattered Dreams.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
11: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

I to jest ballada w Radiu Złote Przeboje. Marcone już za nami. A za chwilę Jerry Halliwell, która była z Robin Williamsem w latach 90. Znakomicie się razem bawili, ale piosenkarz od niej odszedł, bo jeden z dziennikarzy powiedział mu, że te wszystkie lokalizacje, gdzie się pojawiają, to sprzedaje fotoreporterom właśnie Jerry. No i Robi, którego paparazzi wtedy przytłaczali, dał się nabrać, uwierzył mu i ten kontakt się urwał. Ale napisał potem dla Jerry wspaniałą piosenkę Eternity. No fantastyczny to był przebój. Nie wiedziałem, że to było dla Jerry. Zazdroszczę w takim razie. I gram Jerry Halliwell, radosną It's Raining Men. Aha, a Robbie Williams i Jerry w tym momencie żyją w zgodzie.

0: Paryż?
1: Znamy na pamięć.
2: Skandynawia?
1: Trochę daleko na weekend.
2: Drezno i Kraina Łaby.
1: O, brzmi interesująco.
2: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
1: I blisko?
2: 100 kilometrów od polskiej granicy.
1: Idealne miejsce na jesienny city break.
2: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
1: Świąteczne klimaty.
2: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja.

0: i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje, a teraz wręczymy komuś
1: złoty bilet na ostatni wieczór lata.
2: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, Kacper Sosnowski, Radio Złote Przeboje. Czy do Katarzyny się dodzwoniłem?
2: Tak.
0: Katarzyna spała?
2: Już po śniadaniu.
0: Czy Katarzyna wie, dlaczego ja dzwonię?
2: Prawie konkursu związanego z panią Beatą Koźdrek,
0: mam taki pomysł, żeby ci wręczyć złoty bilet na ostatni wieczór tego lata.
2: Super.
0: W związku z tym, co ładnie napisałaś. Słuchaj, ja przeczytam, jak ładnie napisałaś w tym formularzu, dlaczego to ty miałabyś jechać na ten koncert Beaty, a ty ostatnie zdanie w tym komentarzu opowiesz. Uważaj. Oczywiście wymarzonym sposobem byłby koncert w otoczeniu róż, przy miłych dźwiękach głosu pani Beaty i z herbatą w ręku podaną przez Stefcie. No ale...
2: Z herbaty mogę zrezygnować.
0: Okej, słuchaj. Herbatę zostawiam tobie, a ode mnie masz podwójne zaproszenie na koncert Beaty.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Od razu lepszy poranek, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
0: To jeszcze jakiś okrzyk radości poproszę.
2: Jupi!
0: Może być jupi.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, 4 minuty i będzie 11, a w nich o wizycie w Moskwie związanej z... A no właśnie, szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czyta lektor AI.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl? Reklama.
8: Jeszcze kilka sekund i będzie 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
9: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
10: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc no cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
9: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
11: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
9: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asza.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Nad morzem dziś chłodniej do 18 stopni, w centrum do 20, na południu kraju do 21-22. Ale jak po południu deszcze i burze przyjdą od strony Szczecina i Gdańska aż po Łódź, no to się chłodniej zrobi.

Freddie Mercury dziś, 5 września, obchodziłby 80. urodziny. No i trochę się dzieje w związku z tym faktem. O tym na pewno opowiem. Radio Złote Przeboje. To też Queen wypadałoby chyba zagrać dzisiaj. Da się załatwić. Kasper Sosnowski, witam, ale 11. Zaczynamy od Mafii. Imię deszczu.

Brotherhood of Men w Radiu Złote Przeboje. Save your kisses for me. Miałem kolegę, który miał tę piosenkę w telefonie ustawioną, jak dzwoniła jego żona. To wybrzmiewało. Zachowaj dla mnie swoje pocałunki. No słuszna koncepcja, gdy się jest parą, prawda? Poza tym wpada w ucho ta melodia, a w 76 roku tak wszystkim wpadła, że Eurowizję wygrała. A to już ostatni dzwonek na pobudkę, jak ktoś jeszcze w łóżku leży i się przekręca o 11.10 z lewego na prawy bok. Spiller i Sophie Ellis Bextor, Groove Jet. Ale oczywiście, że dobrze w sobotę się wyspać, oczywiście.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. A co tam się będzie u Marzeny Rogalskiej działo, bo wraca weekend jak marzenie. Dziś z aktorką Hanną Śleszyńską.
1: Naucz mnie śledzikowania. A ty przecież normalnie mów to.
2: Ale jak?
1: No Hanna, normalnie tak.
2: Że się spotkamy w Radiu Złote Przeboje?
1: Spotkamy się w Radiu Złote Przeboje. Złote Przeboje.
2: A, złote, takie L.
1: Złote Przeboje.
2: Tak. A z Hanką czy z Hanką?
1: A ja nie wiem.
2: Z Hanką.
1: Z Hanką się spotkamy.
2: Z Hanką Śleszyńską się spotkamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: No tak, zapraszamy. I co ja teraz tak muszę muzykę zapowiadać? Spróbuję. Ricky Astley, Never Gonna Give You Up w Radiu Złote Przeboje. A weekend jak marzenie? Południe.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Jak sobota to...
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
20: Wyjazd na maksa.
19: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Reklama. Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

USA for Africa w Radiu Złote Przeboje w grupie wykonujących piosenkę 45 amerykańskich artystów. Nie było oczywiście Freddiego Mercury'ego, bo on jest Anglikiem. Freddy dziś obchodziłby 80. urodziny. Z tej okazji na schodach, znanych jako schody hiszpańskie, przy stadionie Wembley w Londynie odsłonięto specjalny mural przedstawiający wokalistę. Malowidło pozostanie tam do końca roku, jak ktoś by chciał zobaczyć. A dziś wieczorem urodzinowa impreza Freddiego w szwajcarskim Montreux. Więcej o tej imprezie u nas na pewno jutro. Queen gram za chwilę coś fajnego wybiorę. A może już marzenie Rogalskiej zostawię, a to Kylie Minogue.

0: Wszystkim w Radiu Złote Przeboje kończa. W naszych wiadomościach o 12 będziemy ostrzegać przed burzami, przed pogodą i przed tym wszystkim, co w związku z tym może się wydarzyć. A Straż Pożarna pracy ma bardzo dużo. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek, a za chwilę tu Marzena Rogalska i Hanna Śleszyńska.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku. A teraz?
8: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, home barista, kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Reklama.
15: Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach. Dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
17: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
16: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Pogoda.
16: Kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20, najcieplej na południu w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.
11: Twój weekend jak marzenie? To jaki weekend w trzech słowach?
14: Spotkanie takie rodzinne z obiadem, z deserem, z ciastem, duży rozgardiasz.
11: Nie praca.
14: Nie praca.
11: No to jak to się dobrze złożyło? No to Hanna Śleszyńska z nami do godziny 15. Będzie obiad, będzie deser, będzie kompot, będzie rozgardiasz.
14: Dobrze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Chciałabym mieć, Haniu Śleszyńska, doprecyzowaną jedną rzecz. Niejaka Wolszczak nam zdradziła, że znalazła się razem z tobą w czołówce najżyczliwszych kobiet. I że z tobą nie da się nikomu obrobić tyłka.
2: Wiesz, obrabianie tyłka to jest jakby takie zajęcie dodatkowe. W tym środowisku chyba się nie da bez tego. No bo tak, a co tam kto zrobił, czy co? To są zawsze takie ploteczki. Dziękuję bardzo Grażynce Wolszczak, że tak mi robi takie PR.
1: U was to rodzinne, że wszyscy są tacy życzliwi? Czy życie cię tego nauczyło, że nie warto w ogóle tracić energii na to, żeby być dla ludzkości niemiłym?
2: Ja nie wiem, ja się tak nie zastanawiałam nad tym, skąd to się bierze. Zawsze się tym kierowałam, że chciałabym traktować innych tak, jak bym sama chciała być traktowana. Więc jeśli mogę być życzliwa, to się staram być, ale zdarza się, że ktoś tego nie chce albo wręcz się nie da, no to wtedy omijam łukiem. Nie boksuję się, chociaż jestem baranem, powinnam niby...
1: Ja też jestem baranem.
2: No to wiesz, czasami człowiek jest uparty, boksuje się, no to się boksuje no, z najbliższym. Ten ideał nie jest taki, wiesz, jak ty byś chciała to widzieć, że to taka jestem już zupełnie ho, ho, ho, z koroną i z aureolą. Nie, nie, nie.
1: Tak, tak, tak. No dobrze, to zagramy i sobie jeszcze porozmawiamy oczywiście. Czas na Madonnę. Jump.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, po co ty, my się tak zacharowujemy?
2: No właśnie.
1: Wytłumacz mi.
2: Póki co jednak jeszcze cały czas praca mi sprawia radość. Wiesz, to jest tak zbawienie i przekleństwo. Z jednej strony myślisz, cholera, czy ja muszę tle grać, a z drugiej strony wychodzisz po spektaklu, myślisz, Boże, jak to fajnie, że ludzie wstają, biją brawo. Bo ja wierzę w to, że pójście na koncert czy do teatru nas jakoś uratuje.
1: Absolutnie się zgadzam. Wracamy za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniu, Hanna Śleszyńska. Mój serdeczny kolega powiedział mi, że w Skandynawii przepisuje się sztukę na receptę, bo to jest pokarm dla duszy. Jakkolwiek tak, by to górnolotnie tak. brzmiało, to jest i to nas
2: ocala. I znowu to jest tak, że trzeba się chyba znowu nauczyć. Pamiętam, jak pojechaliśmy do Barcelony, to już było tam kilkanaście lat temu, i ja wszystko chciałam, żebyśmy zobaczyli i to, i to, i to. I to znowu, żeby nie popadać w szaleństwo. Lepiej zobaczyć dwie, trzy rzeczy, spokojnie to tak
1: przepuścić przez siebie.
2: I z tego więcej wynieść, bo nie da się wszystkiego zobaczyć.
1: Na górę swojej listy tej dać te rzeczy, które naprawdę nas interesują, a nie po to, żeby, wiesz...
2: Co? I znowu chwalić tak, się? Lepiej.
1: Ja, mniej ty, kiedyś, mniej gdybyś, znaczy więcej.
2: Gdybyś ty mi kiedyś powiedziała, że ja się będę relaksować, na przykład gotując coś, dla mnie jest ogromną przyjemnością. Patrzę, gdzie nie gram, o, zrobię obiad i zaproszę mamę, to wiadomo, synów z rodzinami i takie rzeczy są bezcenne.
1: I gdybym ja ci powiedziała, że to cię będzie cieszyć, to byś się popukała
2: w głowie,
1: nie? To
2: ja bym pomyślała, cie, kobieto, co ty mi mówisz?
1: Ja przy garach równa się szczęśliwa Hania.
2: Wierzę sobie, wiesz, kroję tam coś, smażę, dodaję i to mnie relaksuje, bo ja się na tym skupiam.
3: Skupmy się teraz na muzyce. Lady Punk, Na co komu dziś, a my z Hanią Śleszyńską wracamy za chwilę. Radio

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszyńska, co ci dała dojrzałość, a czego nie miałaś jako 30-40-latka?
2: Ja lubię określenie Krzesimira Dębskiego, który powiedział, że młodym być to jest łatwo. To nie żadna sztuka być młodym. Sztuka być dojrzałym.
1: Więcej o tym opowiemy już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mięsny wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Jak sobota to...
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku.

0: użytkowych ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
1: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy do tematu dojrzałość. Haniuś Leszyńska, no jak ty się w tej dojrzałości umościłaś?
2: Teraz najważniejsze chyba zadanie w moim wieku to jest, jak zachować pogodę, pogodę ducha i optymizm, bo będzie coraz trudniej pewnie, a już trzeba pogodzić się z tym, co się dzieje, przede wszystkim z odchodzeniem przyjaciół, bliskich osób. Zaczyna ci się jakoś kurczyć czas, myślisz, że kiedyś się mówiło, kiedyś to zrobię, kiedyś tam pojadę, kiedy to ma być. W każdym razie zachowywać jednak optymizm i pogodę ducha, nie zamartwiać się, bo to nie o to chodzi, bo być może będzie coraz trudniej, a jednak trzeba znaleźć w tę siłę, więc nie skupiać się na rzeczach niedobrych, złych, żeby mieć jednak tę energię, siłę, bo wiesz, jeżeli grasz, wchodzisz na scenę, szczególnie w komedii, to czym masz się dzielić? Radością i takim jakimś...
3: Której nie masz w
2: jak
3: środku?
2: Nie masz?
3: No, tak.
2: A zdarza się, że nie masz.
1: Ależ oczywiście, każdemu się zdarza. Ale wiesz co? I ja się teraz podzielę z tobą i ze słuchaczami wspaniałym utworem. Kasia Kowalska, Nobody.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Hanną Śleszyńską, aktorką, i porozmawiamy o postaciach, kultowych postaciach, które stworzyła siostra Basen, Jadzia i jeszcze inne. Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
0: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie Ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem Wam w audycji Czas Gwiazd.
0: Już dziś od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Jest 13. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyty wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
10: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
9: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
10: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
9: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie, więc o tym Błażej Kulesza.
11: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
12: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
11: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
12: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
11: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
9: Pojedynek Polek o 18:00. Wcześniej o 15:00 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: No i cieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni, najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18, w centrum do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska z nami. To jest weekend jak marzenie. Jeszcze zostały nam 2 godziny. Haniu, ja wiem, że to jest taka żenująca prośba. Gdybyś tak się przywitała z ludźmi jako Jadzia, za którą cię naród polski kocha.
2: No witajcie wszyscy. To Jadzia. I pierogów dziś nie robiłam, ale witam serdecznie. Czym chata bogata?

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, przez wiele lat zatrudniano cię do ról charakterystycznych. Czy nadal je lubisz?
2: To mi sprawiało jakąś tam frajdę, bo to takie było kolorowe. Zresztą przez wiele lat grałam Jadzie w rodzinie zastępczej i ona się składała z pewnego rodzaju tego ubioru, że to musiał być skarpetki do kapci, że... Ale dopiero jak zakładałam taką perukę, która była jeszcze z PRL-u i Monika, która była tam charakteryzatorką i mówiła, ta peruka już się nie nadaje. Taki rupie, trzeba ją wyrzucić. Ja mówię, brońcie, Panie Boże. Ja mówię, jak wyrzucisz tę perukę, nie ma Jadzi. No przecież ja mówię, jak ty to zrobisz potem, taką fryzurę? To jest cała Jadzia. Przecież dopiero jak się ubierałam, oczy namalowane na zielono, takim jakimś pastelem też, jak to były kiedyś Celia, trzy
1: tak,
2: kolory.
1: Tak.
2: I namalowane te oczy i ta peruka dopełniona i dopiero ja się wystawałam już i czułam, że jestem Jadzią. I kiedyś leciałam do domu, więc tam spod peruki te włosy takie tego, ale ten cień na oczach. I tak jeszcze musiałam zatankować na stacji benzynowej i pan, który tam mówi, życzę miłej zabawy, że ja się wyrychtam do jakaś sobota czy piątek.

0: Haniu Śleszyńska, nie wypuszczę cię ze studia, dopóki nie opowiesz anegdoty o tym, jak twój syn Kuba chciał udowodnić koledze, że Jadzia, twoja postać, to jego mama.
1: Spotkaliśmy kolegę w jakiejś galerii handlowej i Kuba tak chciał, i ten kolega tak zajarzył, że to twoja mama gra w tym serialu. Tak! Mama gra, ty Jadzie. Mamo, no powiedz tak, jak ta Jadzia, no powiedz, żeby udowodnić koledze, że to na pewno jestem ja. No i ja taki, to ludzie przechodzą. I tak, ale mówię, Kuba, przestań. Nie no, mamo, a no ty... też spokój daj, to co, ty będziesz Kuba.
2: Nie, ale uwierzył.
1: No i uwierzył, tak. Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Reklama.
3: Weekend jak marzenie.
4: Oh yeah.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska. Boże, tak się wystraszyłam, że ja nie powiedziałam, że Hanka to jest ta słynna siostra Basen. Czy ludzie jeszcze pamiętają siostrę Basen?
2: No oczywiście. Ja się zawsze witałam. Siostra Basen niedaleko aparatu. I dużo minęło czasu. Daleko od noszy nie ma. Po prostu nie można obejrzeć. Ale stoję po kawę w jakiejś tam sieciówce i taki młody facet, ale brodaty, no już taki, prawda,
3: rozpoznacie.
2: Tak. I nagle tak popatrzył, siostra Basen? Ja mówię, no tak, zgadza się, ale pan to pamięta? Pan jest za młody. On mówi, nie, ja oglądałem z babcią, siedziałem na nocniku, oglądałem z babcią, nie zawsze wszystko rozumiałem, ale...
1: No widzisz, Hanka.
2: Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Po takim moim recitalu podszedł facet i mówi tak: proszę pani, czy w piosence w kabarecie Orgi Lipińskiej, czy w piosence Servus Madonna, czy pani śpiewa w chórkach? Ja o nie miałam. Po pierwsze, pierwszy raz ktoś mi takie zadał pytanie a propos właśnie Servus Madonna. Wojtek Pokora śpiewał tę piosenkę i mi tam przyjrzał. Ja mówię, chyba tak, ale wie pan, jest pan pierwszą osobą, która o coś takiego pyta. A mówię, proszę pani, ja byłem mały, miałem chyba 10 lat, oglądałem wszystkie kabarety, siostra była na mnie wściekła, że się nie chciałem z nią bawić. Ja po prostu przez te pierwsze tam 2 lata to nie przypuściłem żadnej piosenki, wszystko pamiętałem, ale jak wychodziłem na podwórko, to nie miałem o czym rozmawiać z rówieśnikami, nie rozumieli mnie. I to mnie tak zruszyło, że oglądam kabarety, ale nie miał porozumienia z rówieśnikami.
1: Bardzo ci dziękuję za te pyszne anegdotki. Odpłacę się dobrą muzyką. Status Quo, In the Army Now.

0: Janusz Leszyńska. Ilekroć się spotykamy, tylekroć rozmawiamy o tym, że chciałybyśmy mniej pracować i troszkę nam to nie wychodzi, prawda? Czy u ciebie nadal jest taki stan?
1: Zresztą wiesz, jak my się tak czasem wspieramy z Piotrkiem Gąsowskim, z Gąsem, to on mówi, ile ty masz tych sztuk? Jeszcze mało ci?
2: Ale,
1: ja mówię, ale Gąs, no jestem aktorką, ja chcę grać, no jestem tego. A nie masz ochoty odpocząć? Ile masz tam wolnego? Jeden dzień? No ja mówię, ale wiesz, ja w jeden dzień tak szybko odpoczywam.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset.

0: i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Paryż?
3: Znamy na pamięć.
2: Skandynawia?
3: Trochę daleko na weekend.
2: Drezno i Kraina Łaby.
3: O, brzmi interesująco.
2: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
3: I blisko?
2: 100 kilometrów od polskiej granicy.
3: Idealne miejsce na jesienny city break.
2: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
3: Świąteczne klimaty.
2: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie.

0: nie chrapie.
1: Podesna ranie? Znika chrapanie. Aflofarm.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniusz Leszyńska, zahaczyłam cię o te twoje role komiczne, charakterystyczne, ale jednak w teatrze dostajesz więcej ról dramatycznych, prawda?
2: Nawet nie tyle, że dramatycznych, ale zupełnie inne.
1: Tak.
2: Oczywiście inne.
1: Czy to ci jakoś dopełnia ciebie jako aktorkę, że nie jest to tylko właśnie komediowość, chociaż żeby kogoś umieć rozśmieszyć, no to uważam, że to jest wielka
2: sztuka. Ja kocham komedię. Kocham komedię, bo to jest wielki przywilej grać w komediach. Najbardziej lubię takie sztuki, które coś tam w ludziach poruszają, taki temat, który gdzieś czasem komuś tam łezka może polecieć, bo dotyka to każdego, a jednocześnie ten komiks sytuacyjny i taki
1: to
2: z
1: jest
2: życia
1: tak jest tak gorzko, nie?
2: Wspaniale to tak pokazać, bo przecież wszyscy to widzimy na co dzień. Nie trzeba być aktorem, żeby to widzieć w życiu, w sytuacjach czasem smutnych, komiczne sytuacje.
1: Ale
2: to jest najwspanialsze, co może jest, prawda? Nawet tak na pogrzebie, nawet na te, to są sytuacje, które łapiemy, mówimy, Boże, kochany.
1: W pełni się zgadzam, Haniu, a to jest sytuacja, w której zagram dla ciebie i dla słuchaczy Bajm. Myśli i słowa, cudne numer.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Hanią Śleszyńską i będziemy rozmawiać o tym, jak sprawić, by rodzina patchworkowa dobrze funkcjonowała i się kochała. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Reklama.
0: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym. Głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskim. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
15: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę, poza tym czuje się dobrze. Jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
0: Z
14: każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20. Natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie razem z Hanią Śleszyńską, na którą polowałam wiele miesięcy, aż wreszcie upolowałam. No bo Hanka to jest taka artystka, która wiecznie jest w pracy.
2: Śmieją się ze mnie, że ty będziesz jak Świeklińska. Będą cię wnosić na scenę, będziesz siedziała i jeszcze będziesz grała.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Dwie ważne kwestie mam do mojej gościni, Hanny Śleszyńskiej. Haniu, po pierwsze, czy łatwo cię zgotować, rozśmieszyć na scenie? I drugie, czy oswoiłaś ego swoich kolegów z tercetu, czyli kwartetu? Ego Gąsowskiego i Rozmusa.
2: Tercet, 33 lata istniejemy. To jest już taki kolejny kosmos, że czujesz się tak dobrze z nimi. Mimo, że czasem możemy tam się po coś... Czuł, że Gąsuś za długo gada na scenie, to my już zaraz i mówimy, o co dzisiaj tak krótko? O co dzisiaj tak krótko gadał? I tak, to jest taki rodzaj porozumienia. Jak śpiewamy nieraz na finał taką piosenkę Oda do publiczności Marcina Sosnowskiego, do widza, że właśnie najważniejszy jest widz w teatrze. I sobie przypominam, że śpiewaliśmy to te 30 lat temu. W innym momencie życia, w innym tym, tyle się wydarzyło, że tak jakby cały czas jeszcze możemy zaśpiewać tę piosenkę, ale jesteśmy już inni. I to jest takie...
3: Konkret to
2: wiesz,
3: jest.
2: Wiesz, to, tak. Że trwamy jakoś. No jest takie poczucie takiego... No i wzruszenia i docenienia tego.
1: Czy chłopaki cię nadal śmieszą?
2: No pewnie.
1: I tego się trzymajmy, droga Haniu. Czas na muzykę. Robert Gawliński tutaj wjeżdża z pięknym utworem o sobie samym.

0: Hanna Śleszyńska, wiesz, Haniu, że ty i Piotrek i wszystkie przyległości jesteście dla mnie wzorem patchworkowej rodziny.
1: No tak, musiało troszeczkę minąć czasu. Tego czasu, kiedy człowiek jest rozżalony. Ja nawet miałam ochotę zerwać wszystko to, gdzie gram z gąsem. Nie zrobiłam tego, chociaż było na początku ciężko.
0: Więcej już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku. Mimo że rozstania nie są miłe, jak ty to robisz? Jak...
2: No to nie ja robię, to nie ja jedyna robię, bo ja, wiesz, ja nie jestem taka, tak jak mówię, troszkę idealizujesz tutaj mnie, ale to była nasza wspólna decyzja. Więc to nie było, że gąs sobie poszedł do kogoś. No to wtedy nie jest tak łatwo. Więc dlatego to po pierwsze jest łatwiej. Po drugie, nas strasznie dużo życzyło. Mnóstwo przyjaciół, wspólne granie, rodzina, rodzice gąsa, czy moi. Wszyscy byliśmy tacy zżyci. Zawsze słyszałam od rodziców, że zawsze będziesz dla nas ważna, bliska i kochana i tak dalej. To jest też takie miłe.
1: Znaczy, tu się potem złożyła mądrość wielu ludzi.
2: I ja potem się związałam właśnie z Jackiem, z Anią Głogowską i wszyscy dokładali tylko do tego grona kolejną wartość i my jesteśmy taką drużyną.
1: Ale pamiętam, jak w Świnoujściu opowiadałeś, że gdzieś przyjechaliście na wypoczynek gdzieś. I tak po prostu gąs, tu Śleszyńska, tu Głogowska, jedno
2: tak,
1: dziecko.
2: Tak, na narty.
1: I jakaś babka w hotelu i państwo...
2: Facet, tak, facet? Włoch. Bo i gąs taki dumny. Mówi, to jest moja pierwsza partnerka i syn, a to druga i córka. I on tak, że on tak z tymi żonami, jak taki... I że on za to wszystko płaci, że on wszystko... Te... Najważniejsza sprawa, że my naprawdę się przyjaźnimy wszyscy.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku.

0: Ja tutaj z dobrą nowiną. Przypominam wam, że jeżeli jesteście bardzo zajęci i wydaje wam się, że spotkanie z cudowną Hanią Śleszyńską was ominie, to pamiętajcie o tym, że możecie nas słuchać wszędzie, absolutnie wszędzie, dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie sobie ściągnąć na swoje smartfony.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.
2: Sunshine, sunshine reggae.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Paryż?
6: Znamy na pamięć.
5: Skandynawia?
6: Trochę daleko na weekend.
5: Drezno i Kraina Łaby.
6: O, brzmi interesująco.
5: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
6: I blisko?
5: 100 kilometrów od polskiej granicy.
6: Idealne miejsce na jesienny city break.
5: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
6: Świąteczne klimaty.
5: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszyńska, jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość?
2: Mam taki czas, kiedy właśnie trochę tak się opiekuję mamą i tak to, ten czas dzielę między dwa domy. Trochę z mamą przemieszkuję, trochę tam u siebie i tak. I naprawdę

0: Te proste, najprostsze rzeczy.
1: Spacer z mamą.
0: I taki, że rano wypijam łyk kawy, zanim mamę obudzę na przykład i tak sobie, wiesz, patrzę w okno z tym łykiem kawy i tak mówię, dobrze, że mamo jest wszystko okej, okay, że ten, że teraz ją obudzę, ona sobie smacznie śpi. W tej chwili taki mam czas, że się takimi małymi kroczkami poruszam, zadowalają mnie takie małe rzeczy, cieszy mnie takie właśnie, o, to sobie zjemy ciasteczko, kawkę chcesz? Ja jestem z tego szczęśliwa. Ja się na tym skupiam, to, że właśnie jest ta rodzina, to też jest cud w kategorii cudu, że naprawdę w tym zawodzie się udało.
2: I ja się razem z tobą cieszę, Haneczko kochana. I zagram pięknie, manam zagram, wyjątkowo zimny maj.
3: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W radiu Złote Przewoje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Tobie, Haniu, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I miłość wyznaję ci w imieniu narodu polskiego. Patrz, patrz, już z grubej rury pojechałam. Miłość Hance Śleszyńskiej w imieniu narodu polskiego wyznaję. A wam, kochani, przypominam, że cała nasza rozmowa w formie podcastu na YouTubie tuż po 15. Wpadajcie. Do usłyszenia za tydzień. Marzena Rogalska, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open, to już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Załański powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Maria Buzkowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
4: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
5: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
4: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwycięzczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
3: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz Debel, Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, najcieplej w Rzeszowie 24. Minutę po godzinie 15 pora rozpocząć przyjemną część weekendu, czyli sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a już za kilka minut zaczniemy naszą nową weekendową zabawę kawałek po kawałku, szczegóły za moment, a na dobry początek król popu i król chyba całej muzyki lat 80. i 90. Michael Jackson.

0: pierwszej płyty zespołu Dżem, czerwone jak cegła w radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą nową sobotnią zabawę Kawałek po kawałku, w której to musicie rozszyfrować przebój, który pokroiłem wam jak urodzinowy tort na 3 kawałki. Pierwszy kawałek będzie trwał 2 sekundy, po 16 pojawi się 4-sekundowy, a po godzinie 17 pojawi się 6-sekundowy kawałek, fragment tego złotego przeboju. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić po 224430. No i powiedzieć mi, co to za piosenka została dzisiaj okrojona, czy też pokrojona na kawałki, a do wygrania butelka termiczna i nasz cudowny fioletowy kubek. 224430, ten numer na pewno wam się przyda. A teraz skupienie pełne, bo zagram wam 2-sekundowy kawałek złotego przeboju. No właśnie, co to za numer? Jeśli nie wystarczy wam taki fragment, to czekajcie na kolejny, który pojawi się za godzinę.

Głęboki, pulsujący bas w niektórych piosenkach tego zespołu sprawiał, że masowo pękały fabryczne głośniki w samochodach Labusz. W Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie za 29 minut. Będzie czwarta to teraz piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w waszych żyłach krew będzie płynąć zdecydowanie szybciej. No i to jest taki numer, który naładuje was także tą pozytywną energią, bo może zmęczyliście się po sobotnich zakupach w centrach handlowych. To już teraz One Way Ticket.

0: promocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: No, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
9: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travisto Fast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef już jutro o 19:45 w TVN.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16:00 w TVP1 i TVP VOD.
22: Zaraz wracam.
23: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
24: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
23: Znacie, Frosta kupiłeś?
24: Prościej się nie da.
25: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
26: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
27: O, ale że to tak dla mnie?
26: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
28: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

I jako mały chłopiec wcale nie marzył o karierze muzyka. Jego największym idolem był Robin Hood. Zbyszek Wodecki w radiu Złote Przeboje. Takie muzyczne perły tylko u nas przez całą dobę. A u nas za 11 minut będzie 17. To teraz pora na gwiazdę, która dała nam się również poznać jako aktorka. Zagrała w filmie Uliczny Wojownik, gdzie główną rolę zagrał sam Jean-Claude Van Damme. Przed wami Kylie Minogue.

0: Zanim pochłonął ją show biznes, była nauczycielką muzyki w szkole podstawowej w St. Louis. Dziewczyna z gitarą Sheryl Crow w radiu Złote Przeboje. A już po 17:00 finał naszej sobotniej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Nie możecie tego przegapić, zatem zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
9: Reklama.
10: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: SMS z ostrzeżeniami do Polaków po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 41 lat i wciąż w piłkarskiej formie Luka Modrić podjął ważną decyzję. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Obecnie zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Rosjanie mimo apelu Kijowa nie zaprzestali jednak ataków, co może utrudniać rozmowy pokojowe, jakie w ten weekend prowadzi amerykańska delegacja. Aktualnie wysłannicy Donalda Trumpa są w Moskwie i mają się spotkać z Władimirem Putinem. Jutro mają się udać do Kijowa. Więcej informacji w tym temacie Błażej Kulesza.
12: Ukraina wciąż jest pod ostrzałem Rosji, mimo że prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o wstrzymanie ataków w związku z wizytą Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Dbamy o nich, a nie o Rosję. Nie będzie żadnych nalotów z naszej strony, a Rosja powinna wzajemnie zapewnić wstrzymanie swoich nalotów tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pokojowych rozmów. Kreml podał, że prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, ale te deklaracje mają się nijak do rzeczywistości.
11: Mieszkańcy Kijowa dziś już 5 razy słyszeli alarm przeciwlotniczy i za każdym razem byli wzywani do natychmiastowego udania się do schronów. 53 pasażerów podróżowało polskim autokarem, który miał wypadek na Węgrzech na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd w nocy zderzył się z owcą, gdy kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas w auto Autokar uderzyła węgierska ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
13: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
11: To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Wówczas zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Chorwacki piłkarz Luka Modrić zostaje w reprezentacji. Sportowiec za 4 dni skończy 41 lat, ale nie odwiesza korków na kołek. Wciąż gra w AC Milan, a jesienią w chorwackich barwach zagra mecze Ligi Narodów.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
14: Pogoda.
10: Do końca dnia na północy kraju proszę spodziewać się jeszcze przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry o 17 pokazywały 24 stopnie.
15: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
10: 3 minuty po godzinie 17. Zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut finał naszej sobotniej zabawy, czyli kawałek po kawałku do kogoś z Was trafi nasza cudowna butelka termiczna i do tego jeszcze dorzucamy fioletowy kubek, żeby kawa z samego rana smakowała wyśmienicie. A już teraz na dobry początek Lady Punk i Tacy Sami.

0: zanim stała się milionerką, przyleciała do Nowego Jorku zaledwie 35 dolarami w kieszeni. Madonna, The Power of Goodbye w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, a na zegarach 11 minut po 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: Nasza nowa sobotnia zabawa, kawałek po kawałku. Biorę jeden ze złotych numerów tnego na trzy różnej długości kawałków. No i prezentuję wam co godzinę, co dłuższy kawałek. Po 15 zawsze dwusekundowy, po 16 czterosekundowy. No i po 17 pojawia się teraz już za moment ten sześciosekundowy fragment. Jeśli rozszyfrujecie, jaka to piosenka i kto ją śpiewa, no to do wygrania będzie butelka termiczna i fioletowy kubek. Zatem słuchamy tego sześciosekundowego dźwięku. I jak znam życie, teraz już wszystko będzie jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która już teraz dodzwoni się pod ten numer i poda prawidłową odpowiedź, otrzymuje butelkę termiczną i fioletowy kubek. 22, 4, 4 i 3, 0.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
17: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Reklama.

0: w młodości był gangsterem, trafił do więzienia i tam podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie o 180 stopni. Barry White w sobotnie, późne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje za 29 minut będzie 18.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, pora na finał naszej nowej sobotniej zabawy Kawałek po kawałku. W każdą sobotę biorę na tapetę jeden numer, złoty przebój z lat 80. i 90. Tnę go na trzy różne kawałki. Pierwszy kawałek trwa 2 sekundy, kolejny 4, no i ten po 17, który się pojawił, trwa sekund 6. Po drugiej stronie telefonu jest Jacek, który jako pierwszy dodzwonił się do nas pod 224430. Dzień dobry, Jacku.
2: Cześć, witam.
0: Jacek jest kierowcą autobusu. Pasażerów dużo masz na pokładzie?
2: Nie, dzisiaj nie za wiele.
0: Nie za wiele przy sobocie, rozumiem. Jacek, no byłeś pierwszy, odpowiedziałeś na prawidłowo na naszą zagadkę, czyli na kawałek po kawałku. To jeszcze raz chciałbym, żebyśmy usłyszeli ten najdłuższy 6-sekundowy fragment. Posłuchajmy go raz jeszcze wspólnie. I właśnie po tym 6-sekundowym kawałku zadzwonił Jacek i powiedział, że to jest jaki przebój?
2: Hathaway, What is Love.
0: No oczywiście, że tak. Jacek, znakomita wiedza muzyczna z lat 80. i 90. Butelka termiczna i fioletowy kubek nasz radiowy jest już twój. Czego ci życzyć? Chyba szerokiej drogi i fantastycznych pasażerów na pokładzie, co?
2: Super, dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo, życzę ci w takim razie szerokości i spokojnego podróżowania z pasażerami. No a kolejna zabawa powróci jak bumerang już za tydzień, parę minut po godzinie 15. Dzisiaj było łatwo, bo to premierowy odcinek naszej zabawy Kawałek po kawałku. Za tydzień będzie trochę pod górę, ale spokojnie będę wam podpowiadał. Zatem bądźcie z nami.

0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co byście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
11: Tutaj! Mamy go!
12: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
13: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
20: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
21: Reklama.

0: Holenderska rodzinna formacja założona przez dwóch braci bliźniaków i ich mega kawałek, który do dziś sprawia, że powracają te cudowne wspomnienia z lat 80. Numero uno i Tora, Tora, Tora w radiu Złote Przeboje. A w studiu już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry wieczór, obecny.
0: Jakie niespodzianki szykujesz po 18? Przyznaj się tutaj.
1: No przede wszystkim poznacie od kuchni, od samego początku, od dziecięckości, jak to kiedyś usłyszałem piękne takie słowo mi Wojciech Waglewski powiedział i zdradził. Życiorys Phila Collinsa, człowiek, który miał być aktorem, tego chciała jego mama, a stał się perkusistą i wokalistą, ale jego droga jest znacznie ciekawsza i bardziej pogmatwana.

0: początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Reklama.
9: I tak właśnie można spędzać ten sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje. Minęła godzina 20, tym bardziej, że jesteśmy dzisiaj w naprawdę bardzo zacnym towarzystwie, ponieważ dzisiaj sylwetkę Phila Collinsa. Phila Collinsa, który nie tylko był świetnym, jest świetnym perkusistą oraz wokalistą, ale występował także w filmach. O tym niebawem, a wcześniej Rod Stewart, a także Cher. Dajcie głośniej.

0: W Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. Na temat tego, kto najbardziej liczy się w zespole rockowym, już teraz opowie wam Szymon Bobrowski, aktor znany m.in. z filmu Furioza.
1: Jeśli sobie pomyślimy, że Phil Collins jest też fantastycznym perkusistą, a ja jestem, jakbyś mi zadał pytanie, jak jest zespół, to który z muzyków jest dla mnie najważniejszy, to dla mnie zawsze najważniejszy jest perkusista, bo to on wyznacza sens muzyki. To jak on się zgubi, to oni się wszyscy nie znajdą. Jeszcze jak się dowiemy, że Phil Collins z Genesis jest fantastycznym perkusistą i większość utworów grał sam, czy lubił grać sam, szczególnie na koncertach, no to w ogóle wywala w kosmos.
0: Z kolei wokalista, aktor oraz prezenter Robert Janowski dodaje.
2: No i potem Genesis, jak nie zabrakło takiego kogoś jak Peter Gabriel, chciało sobie poradzić. No i tam pamiętamy te castingi, znaczy ta historia opowiada. Castingi na wokalistów, żaden się nie nadawał. No i pałkarz, czyli Phil Collins zajął jego miejsce. Jakby trochę, to nie był wybór, tak? Tylko jakaś taka ostateczność i los tak chciał, że Phil Collins zaczął grać i na bębnach jednocześnie śpiewał. I potem Genesis zmieniło swój front i zaczęły się listy przebojów, zaczęły się piosenki, które są zbudowane, zwrotka, refren, zwrotka, dwa refreny, koda i koniec, solówka w środku. Ale to i tak było fajne, no. Phil Collins, no tyle tych piosenek się pojawiło, In the Air Tonight, choćby, no dużo. W każdym razie fajne numery, tak? Tylko, że to jest zupełnie inny wymiar już, jakby inne miejsce na tych półkach, w tej wyobraźni muzycznej Phil Collins Genesis zajął.
0: A w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, o którym kiedyś Phil Collins mówił, że owszem, powstał podczas improwizacji w studiu nagraniowym, ale na pytanie, o czym tak naprawdę jest, no to nieco żartował, że nie ma do końca pojęcia. A więc Don't Lose My Number już teraz w Radiu Złote Przeboje.

W Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. W 1988 roku Phil Collins wrócił również do aktorstwa. Zagrał główną rolę w filmie Buster, opowiadającą historię Bustera Edwardsa, uczestnika słynnego napadu na pociąg w Wielkiej Brytanii. Do filmu nagrał również muzykę. Piosenkę Two Hearts, za którą otrzymał nominację do Oscara oraz zdobył za nią Złoty Glob. Było to niezwykłe zamknięcie pewnej klamry, no bo człowiek, który jako dziecko występował na scenie i filmach, po latach jako światowej sławy muzyk, ponownie pojawił się jako aktor.

największe wyróżnienie filmowe przyszło kilka lat później. W 1999 roku Disney przygotował animowanego Tarzana, a Collins został poproszony o stworzenie muzyki do filmu. Zresztą Phil Collins nagrał swoje piosenki w kilku wersjach językowych, a chodzi o kawałek You Will Be In My Heart. Piosenka okazała się ogromnym sukcesem, a muzyk zdobył za nią Oscara, Złoty Glob i nagrodę Grammy. Natomiast my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy piosenki z filmu Buster, Two Hearts.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje czas na postać Phila Collinsa. Jednym z największych problemów, z jakimi zmagać musiał się w swoim życiu Phil Collins, to problemy ze zdrowiem. Przez dziesięciolecia był jednym z najbardziej aktywnych perkusistów. Intensywnie grał i wielokrotne trasy koncertowe miały też wpływ na jego kręgosłup i układ nerwowy. Problemy zdrowotne doprowadziły do operacji kręgosłupa, a później pojawiły się też problemy z poruszaniem się. W 2016 roku ogłosił powrót na scenę. Rozpoczął też serię koncertów pod wymowną nazwą Not Dead Yet. Zresztą w 2019 roku Collins wystąpił w Polsce, a sam tytuł tej trasy był trochę żartem, a trochę manifestem. Chciał pokazać, że mimo problemów nadal jest muzykiem. A do wspólnej trasy zaprosił też swojego syna, który przejął rolę perkusisty.

0: Natomiast w 2022 roku odbył się ostatni koncert Genesis w ramach trasy The Last Domino, a po koncercie sam Phil Collins powiedział: to ostatni przystanek naszej podróży. A na koniec w Radiu Złote Przeboje kawałek, który poleca wam dyrygent, producent, pianista Adam Sztaba.
1: To niezwykły artysta, też przecież mający proweniencje rock'n'rollowe, rockowe, fenomenalny perkusista przecież grupy Genesis, który nagle przypadkiem zupełnie okazało się, że stał się wokalistą, prawda, po odejściu Petera Gabriela. Bardzo cenię ludzi, którzy podążają niezależnie od różnych trendów. No, Bryan Adams jest takim artystą, no, można byłoby znać Bjork, no, Sting jest też takim artystą. Nie patrzy na to, co się dzieje aktualnie na świecie, tylko po prostu robi swoje. I w rezultacie zwycięża tym, że jest prawdziwy, że jest po prostu rozpoznawalny, że nie zmienia swoich osobowości w zależności od tego, co się teraz dzieje. To jest fantastyczne. To do tego trzeba odwagi. Phil Collins z takiej płyty, nie pierwszych płyt, które rzeczywiście zawojowały rynek, ale trochę późniejszej, trochę może bardziej popowej. A utwór dlatego ujmujący dla mnie, że Eric Clapton w tym utworze wygrywa tak niezwiarygodne dźwięki na gitarze, że no i bębny Phila Collinsa tak są wyprodukowane, że ja do dziś puenta taka może. Ta muzyka, czy ta sztuka jest wartościowa, do której wracamy. Ja do tego utworu wracam bardzo często. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.
0: To słuchamy. Piękny kawałek I Wish It Would Rain Down. Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: No, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Tydzień w Jeleniej Górze. Tak właśnie nazywa się nasza weekendowa audycja na antenie Radia Złote Przeboje. W każdy weekend sprawdzamy, co ważnego, co ciekawego dzieje się w naszym mieście. Ja nazywam się Igor Kociubiński i bardzo serdecznie zapraszam na to nasze radiowe spotkanie, które powraca na antenę Radia Złote Przeboje po wakacyjnej przerwie. To kolejna odsłona naszego magazynu w ten weekend i kolejna porcja aktualności z życia miasta i regionu. Dziś między innymi zaproszenie na jubileuszową, bo 25. edycję festiwalu Krokus Jazz.
10: Mamy artystów naprawdę z najwyższego, że tak powiem, topu i światowego wręcz, co nie jest powszechne w historii tego festiwalu.
9: To na dobry początek jesieni, a nieco wcześniej, bo przez cały wrzesień również całe mnóstwo atrakcji i wydarzeń kulturalnych, również tych festiwalowych, bo przed nami między innymi Wonderland, festiwal, który po raz kolejny odbędzie się w mieście w ramach 68. już września Jeleniogórskiego. Przed nami również, no, impreza, której przedstawiać chyba nikomu nie trzeba. Jarmark staroci i osobliwości, jak zwykle w ostatni weekend września.
11: Zapraszamy wszystkich 26-27 września do Jeleniej Góry na Placu Ratuszowym i w okolicznych uliczkach Starego Miasta Jeleniej Góry. Odbędzie się 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości, organizowany od 1973 roku.
9: Z kolei o kulisach przyszłorocznego Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w naszym programie już za chwilę opowie Ula Miszczak.
12: Zakończyła się ocena merytoryczna projektów zgłoszonych do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na 2027. Rok. Pozytywnie zaopiniowano 22 projekty, 9 negatywnie.
9: A najmłodszych zaprosimy z kolei do plastyki.
13: Konkurs jest przygotowany z okazji drugiego festiwalu kryminału, który będzie miał miejsce w Książnicy Karkonoskiej w październiku. Skierowany do dzieci z jeleniogórskich przedszkoli i szkół podstawowych.
9: Więcej szczegółów zdradzimy Wam już za kilkanaście minut.
8: Tydzień w Jeleniej Górze.
9: A z nami teraz w programie Radia Złote Przeboje Jacek Szyreniawa, artysta, muzyk, kompozytor, nauczyciel także, i do puli tychże wszystkich tytułów możemy dorzucić również tytuł dyrektora artystycznego festiwalu Krokus Jazz, o którym będziemy dziś rozmawiać. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
9: Wyjątkowo szybko się spotykamy w tym roku, bo do festiwalu jeszcze kilka miesięcy dobrych pozostało, no ale też okazja i okoliczności wyjątkowe i nietypowe, no bo jubileusz przed nami. Myślę, że miłośnicy jazzu pamiętają, ale przypomnijmy, który.
10: Rzeczywiście do rozpoczęcia festiwalu prawie dokładnie 4 miesiące. 25. Międzynarodowy Festiwal Krokus Jazz Festival imienia Tadeusza Erola Kosińskiego w Jeleniej Górze. Rocznica, piękna rocznica, ćwierć wieku.
9: Nie każdemu festiwalowi udaje się dożyć w ogóle do tej daty, więc już sam fakt jest sukcesem. Kolejnym z pewnością jest to, że to bieleniogórska impreza ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem i uznaniem miłośników muzyki nie tylko z naszego miasta. I ten jubileusz ma to do siebie, że niezależnie od tego, jakie cyferki przed tytułem festiwalu stoją, to jednak są pewną formą presji i stworzenia wyjątkowych okoliczności, no bo jednak ta okrągła cyferka robi swoje. Czy z perspektywy organizatorów, z twojej, waszej perspektywy, ta edycja jakąś taką wyjątkową presję organizacyjnie narzuciła?
10: No właściwie to sami sobie tę presję zafundowaliśmy. No zwykle tak jest, że świętuje się pewne okrągłe rocznice, aczkolwiek przyznam, że od kiedy ja mam zaszczyt pełnić funkcję dyrektora artystycznego festiwalu, czyli to już będzie 5. raz, więc też taka mała rocznica, no staramy się zawsze robić ten festiwal najlepiej jak potrafimy, ale teraz kiedy słucham tego, co mówisz na temat tego, że to już 25 raz, że nie wszystkie festiwale mają takie szczęście, że jest zachowana ciągłość, to tak sobie pomyślałem, że być może jest tak dzięki temu, że ten festiwal jest robiony właściwie na miarę i nie staramy się nie sięgać tak zwanego szklanego sufitu, którego z tego co wiem nie da się przebić. I ta 25 edycja festiwalu jest również taką edycją na miarę miejsca, na miarę historii, na miarę myślę potrzeb naszych wspólnie z dyrektorem Jarosławem Gromadzkim, który od wielu, wielu lat zajmuje się tym festiwalem z tego powodu, że to Jeleniogórskie Centrum Kultury jest głównym organizatorem tego festiwalu, więc wspólnie jakby myślimy o tym, żeby nie rozdmuchać tego festiwalu, żeby każda kolejna edycja była taką, którą da się objąć organizacyjnie, da się objąć mentalnie, da się ją objąć również ekonomicznie, no bo inaczej to chyba nie miałoby sensu. Być może jest taka droga, można by było szukać pieniędzy ogromnych i zrobić sobie na 25. rocznicę taki festiwal, o którym wszyscy by pamiętali, ale już w przyszłym roku byłoby trudno zrobić coś więcej, być może lepiej. Więc jest presja, ale myślę, że ona nie jest większa niż w moim przypadku, niż podczas tych poprzednich 4 edycji.
9: No, ten line-up i artyści, z którymi się spotkamy w tym roku, potwierdzają mimo wszystko, że ten poziom festiwalu cały czas trzyma się bardzo wysoko, więc co do tego nie będzie raczej wątpliwości, o czym pewnie za chwilkę jeszcze powiemy, ale skoro padło hasło finanse, to o te finanse też chciałem zapytać, no bo ten rok i ta nadchodząca odsłona pod tym względem wydaje się być trudniejsza, tak jak w przypadku wielu imprez, tak i Krokus liczył na dofinansowanie chociażby z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i jak mniemam, to miał być całkiem spory zastrzyk gotówki, który pewnie przy organizacji festiwalu by pomógł. Mówię, miał być, bo go nie ma.
10: No właśnie, czyli że te informacje, które no nie są absolutnie ani tajne, ani jakieś, nie wiem, wstydliwe może, no one krążą, jak rozumiem, bo my o tym wcześniej nie rozmawialiśmy. Rzeczywiście tak jest, że w tym roku borykamy się z tym problemem, z problemem ekonomicznym, czyli no, usiłujemy tak ten festiwal zagrać jak co roku, żeby on się zbilansował, bo nie ma innej możliwości. Nikt nie dołoży nam pieniędzy po zakończeniu festiwalu, więc musimy go skroić na taką miarę, żeby to wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, było do objęcia. Tak, to prawda, festiwal nie dostał dofinansowania mimo rekomendacji z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. 25. rocznica, no wydawać by się mogło, że to jest oczywiste, no ale też moje doświadczenia i zawodowe, i osobiste, życiowe, no wskazują na to, że nie ma rzeczy oczywistych w życiu. No w związku z tym, no cóż, no nie ma też powodu, żeby się poddawać, nie ma też powodu, żeby płakać, żeby się skarżyć. No,
5: po jeśli prostu... chodzi o ministerialne środki, to też niestety nie jest wyjątkowa sytuacja.
10: Dokładnie tak i tutaj w naszym mieście jest kilka instytucji oraz kilka takich znakomitych wydarzeń, które tego dofinansowania nie dostały. No i wszyscy musimy sobie tutaj na rubieży po prostu radzić i wierzę, że poradzimy sobie w taki sposób, żeby widzowie, uczestnicy tych wydarzeń po prostu tego nie odczuli i żeby nie było tego tematu, bo przyznam się, ja nie jestem od tego, żeby, jak już powiedziałem wcześniej, czy skarżyć się, czy wytykać, czy po prostu nie uważam, że to się należy. W związku z tym jest jak jest. Powiedziałeś, że line-up, zestaw artystów, których zobaczymy już niedługo na plakatach i bilety zresztą już można kupić, no jest jakby nieco bardziej wyjątkowy niż zwykle, natomiast nieco przykro mi jest to mówić, no ale tych koncertów mamy w tym roku mniej. Planowaliśmy więcej wydarzeń, tak jak to zwykle ostatnio bywało, 8-9 koncertów, no w tym roku niestety mamy tych wydarzeń tylko i wyłącznie 6, natomiast myślę, że wartość artystyczna decyduje o jakości tego festiwalu i myślę, że w tym roku jest to rzeczywiście wyjątkowa wartość.
5: No i też wydaje mi się, że zupełnie naturalnym podejściem jest to, w którym budżetując pewne wydarzenia, tym bardziej mając na uwadze jubileusz, chce się zrobić coś wyjątkowego, innego, dodatkowego, więc też chciałem zapytać, jak bardzo te wizje podczas organizacji, czy też planowania festiwalu różniły się, biorąc pod uwagę chęci, plany, no a realne możliwości. Oprócz ilości wydarzeń, o których powiedziałeś.
10: Tak, no zwyciężyła ta opcja, żeby zagrać w tym roku wyjątkowo. Czyli no mamy artystów naprawdę z najwyższego, że tak powiem, topu i światowego wręcz, co nie jest powszechne w historii tego festiwalu. Opcja była taka, że tak jak zresztą zwykle, no chcemy grać artystów mniej znanych, artystów z Polski i z Europy, którzy według nas wnoszą wiele do kultury. Nie tylko do muzyki, ale do kultury. No niestety, tak jak powiedziałem, ta opcja o tym, żeby ten festiwal był nieco bardziej spektakularny, no zwyciężyła, no z tego względu, że te 25 lat, no to jest coś takiego, co trzeba jakkolwiek podkreślić. No i dlatego mamy 6 koncertów, ale to są koncerty wyjątkowe.
5: I o wyjątkowości tych wszystkich wydarzeń przewidzianych w ramach jubileuszowej 25. odsłony festiwalu Krokus Jazz porozmawiamy z Jackiem Szereniawą już za chwilę. Bądźcie z nami, a teraz jedynie krótka przerwa na wieści z miasta i regionu. Szczegóły zdradzi Ula Miszczak.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
12: Zakończyły się wakacje. W Jeleniej Górze naukę rozpoczynają uczniowie 3 liceów ogólnokształcących, liceum plastycznego, 7 techników i 2 szkół branżowych. Utworzono 18 oddziałów licealnych, 19 technicznych, 5 branżowych oraz 1 oddział liceum plastycznego. Wraz z początkiem roku szkolnego Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze zwiększa standard obsługi pasażerów na kluczowych trasach. Na najbardziej obciążonych liniach pojadą autobusy przegubowe. Ma to zapewnić uczniom sprawny dojazd do szkół oraz komfortowy powrót do domów, mówi Michał Palewicz, wiceprezes MZK.
14: Będą to linie m.in. 2, 6, 7, 21, 22 oraz 26.
12: Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej, na tablicach przystankowych oraz w aplikacjach telefonicznych. To także początek działalności żłobka publicznego w Kowarach. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 18 miesiąca do 3 lat. Żłobek wybudowany został dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Aktywny Maluch. Znajduje się bezpośrednio przy przedszkolu publicznym numer 1. Zabytkowy dworzec w Piechowicach czeka termomodernizacja za blisko 4,5 miliona złotych. Umowa już podpisana. Prace mają zakończyć się pod koniec sierpnia przyszłego roku, napisał portal jelonka.com. Samorząd chce w przyszłości otworzyć w budynku nowoczesne Centrum Kultury i Turystyki. Zakończyła się ocena merytoryczna projektów zgłoszonych do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na 2027 rok. Pozytywnie zaopiniowano 22 projekty, 9 negatywnie. Lista projektów oraz wyniki oceny merytorycznej dostępne są na stronie JBO Jelenia Góra.pl. Pomimo upływu lat wciąż znajdowane są niebezpieczne pamiątki z okresu II wojny światowej. Na przykład w poniedziałek w kompleksie leśnym w Piechowicach przy ulicy Turystycznej znaleziono dwa granaty moździerzowe. W związku z tym jeleniogórscy policjanci przypominają.
15: Tego rodzaju znaleziska są w dalszym ciągu bardzo niebezpieczne. Nie wolno ich odkopywać, przenosić czy rozbrajać. Należy jak najszybciej skontaktować się z najbliższą jednostką policji.
12: Podkreśla podinspektor Edyta Bagrowska, rzeczniczka jeleniogórskiej policji. Coraz bliżej otwarcia Karkonoskiej Zielonej Szkoły na terenie kompleksu folwarczno-pałacowego w Jeleniej Górze Sobieszowie należącego do Karkonoskiego Parku Narodowego. Kończą się prace w dawnym spichlerzu i domu zarządcy, dowiedział się portal naszemiasto.pl. Karkonoska Zielona Szkoła będzie miejscem edukacji przyrodniczej i pobytów grup zorganizowanych. Zaplanowano w niej blisko 60 miejsc noclegowych oraz 3 pracownie. Otwarcie planowane jest na przyszły rok. Od września kolej linowa na Kopę w Karpaczu przeszła na jesienny rozkład jazdy. To oznacza krótsze godziny kursowania. O nich powiem za godzinę. Szef policji w Jeleniej Górze został odwołany ze stanowiska i zawieszony w czynnościach służbowych. Przypomnę, że to konsekwencje udziału w bójce, do której doszło w poniedziałek na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. W zdarzeniu brało udział łącznie 3 policjantów. Wszystko zostało nagrane, a film trafił do sieci. Czynności wyjaśniające w sprawie trwają. Kolej linowa na Kopę w Karpaczu przeszła na jesienny rozkład jazdy. To oznacza krótsze godziny kursowania. Od niedzieli do czwartku kolej będzie kursować w godzinach od 9 do 16.30, a w piątki i soboty od 9 do 17.30.
8: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Rękę na pulsie trzymała Ula Miszczak. To były wieści z miasta i regionu. To był przegląd wydarzeń tygodnia, a my wracamy do naszego gościa. Przypomnę, jest nim Jacek Szereniawa, dyrektor artystyczny festiwalu Krokus Jazz, festiwalu, który w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia.
8: Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Fakt, że być może nie udało się tego programu zamknąć w taki sposób, jak byśmy w idealnej wersji chcieli, no pozostawia pewne pole do realizacji tych marzeń w latach kolejnych. Zresztą ja też nie mam wątpliwości, że to nie jest jedyny jubileusz, który przed Krokusem, więc myślę, że te artystyczne pragnienia jeszcze będzie można spełnić w przyszłości, czego już teraz życzę. Natomiast zapraszając i informując mieszkańców, miłośników muzyki o tym, co przed nami, co w październiku, to myślę, że to jest dobry moment, by zdradzić, z kim na tejże scenie, czy tych scenach się spotkamy.
10: Piotr Wojtasik, kwintet z gościnnym udziałem Anny Marii Jopek i ten koncert będzie takim najważniejszym momentem gali 25-lecia festiwalu i wyjątkowo odbędzie się w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. To jest 22 października. 23 października można powiedzieć, że dzień gitary na Krokus Jazz Festival, czyli koncert pierwszy Kurt Rosenwinkel The Remedy Reunion Tour. To też jest taka specyficzna sytuacja, bo 20 lat temu, w 2006 roku, Kurt Rosenwinkel ze swoim zespołem nagrał taką płytę The Remedy. I ta płyta jest z wielu względów wyjątkowa i właśnie materiał z płyty po 20 latach Kurt Rosenwinkel ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi zagra w Jeleniej Górze. Bardzo wyjątkowa sytuacja. Natomiast koncert wieczorny Agma, Szymon Mika, wybitny polski gitarzysta jazzowy w międzynarodowym projekcie. Więc tak się potoczy festiwal 23 października. 24 października wracamy nieco do historii festiwalu z lat ubiegłych, ponieważ jednym z laureatów konkursu, wtedy to się nazywało Powiew Młodego Jazzu, dzisiaj nazwa tego konkursu to Young Krokus Jazz Contest. Jednym z laureatów jest Adam Bałdych. Być może państwo słyszeli to nazwisko.
9: No, z pewnością.
10: Wybitny polski skrzypek, wybitny polski artysta. Jego nowy projekt European Quartet na głównej scenie festiwalowej. To będzie jeden z pierwszych koncertów tego projektu w naszym kraju. Bardzo ciekawy skład. Czyli oczywiście skrzypce, fortepian, kontrabas i bandoneon, instrument kojarzony najczęściej z tangiem argentyńskim. Wieczorny koncert to jest koncert laureata Young Krokus Jazz Contest, więc mamy tutaj taką klamrę. Nie wiemy jeszcze, kto zagra, ponieważ trwa jeszcze nabór, kwalifikacja do tego konkursu. I ostatni dzień festiwalu, 25 października, Isaiah Collier, to jest amerykański młody muzyk, który bardzo głęboko sięga do tradycji jazzowej, przyjeżdża z Chicago i wydaje mi się, że to będzie jedyny koncert w Polsce, więc rzecz wyjątkowa. I tutaj, jeśli pozwolisz, chciałbym tak opowiedzieć o pewnej idei, która nam się rodziła w trakcie budowania programu. No, w tym roku zapewne Państwo wiedzą stulecie urodzin Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. I tak nam się złożyło, że nasz festiwal jakby wpisuje się również w obchody tych dwóch wielkich rocznic światowej kultury jazzu, więc początek w wykonaniu wirtuoza, znakomitego polskiego trębacza Piotra Wojtasika, więc tu jakby ukłon w kierunku Milesa Davisa, kończymy koncertem Isaiah Colliera, którego program wręcz nawiązuje wprost, ponieważ będzie grał utwory Johna Coltrane'a. Więc no, wpisujemy się w główny nurt kultury światowej w tym zakresie, który określamy słowem jazz.
5: Szeroko pojęty jazz, ale też ten jazz, w przypadku którego możemy mówić o jego esencji, z różnymi obliczami się spotkamy. Wspomniałeś o tym, że taką tematyczną klamrą ten repertuar się zamyka i też taką klamrą związaną z programowaniem festiwalu jest konkurs, który po raz kolejny się odbędzie i on też, oprócz oczywiście walorów artystycznych i okazji do spotkania z gwiazdami z całego świata, jest bardzo ważnym elementem programu, co pokazuje historia, o której wspomniałeś, że ci, którzy być może jedne z pierwszych kroków na tej krokusowej scenie stawiali, wracają po latach już w roli gwiazd, więc no, wychowujecie sobie poniekąd tych artystów.
10: O, to jest oczywiście taka daleko idąca może teza. Festiwal Krokus, Jazz Festival, daje pewną szansę zaistnienia muzykom, którzy rzeczywiście później swoją ciężką pracą i swoimi innymi zasobami w postaci talentów, możliwości, no właśnie tworzą siebie jako artystów, ale to jest rzeczywiście miłe, ponieważ takich nazwisk, które można znaleźć na listach tych znakomitych muzyków jazzowych już w tej chwili jest wiele. Tych nazwisk, które wcześniej znajdowały się na listach uczestników konkursu w Jeleniej Górze.
5: I ja nie mam wątpliwości co do tego, że ci artyści te swoje pierwsze koncerty i występy w ramach festiwalu Krokus Jazz pamiętają do dzisiaj. Jak bardzo istotne punkty były to w ich karierze, czy były to punkty zwrotne, tego nie wiem, natomiast nie ma wątpliwości, że skoro powracają na tę scenę, to jest to wydarzenie, o którym pamiętają, które miało dla nich znaczenie. No i ono też może mieć, powinno mieć duże znaczenie dla nas, dla odbiorców tego programu i mam nadzieję, tak właśnie będzie. To jest może nie ostatni moment, bo to dopiero początek, kiedy poznaliśmy program, kiedy wiemy już, co nas czeka, ale to jest dobry moment, by już teraz zaplanować sobie te wolne chwile w październiku. No i świętować z wami, no bo to 25-lecie będzie tylko raz.
10: To prawda i bardzo serdecznie zapraszam. Bilety są już do nabycia. Strona internetowa krokusjazzfestival.pl. Tam wszystkie informacje bieżące, no i media społecznościowe oczywiście, w których znajdą Państwo więcej informacji na temat artystów i festiwalu.
5: Ja tak się zastanawiałem, czego wam życzyć z okazji tego jubileuszu, bo zazwyczaj, jeśli pojawiają się trudności, no to też te zmartwienia wynikające chociażby z musu przeskakiwania pewnych barier słychać, da się wyczuć. No w przypadku festiwalu Krokus Jazz ja jednak bardziej słyszę optymizm i fakt, że te trudności nie są aż tak duże, by były zagrożeniem dla organizacji imprezy. No ale urodziny to urodziny. Życzenia złożyć trzeba. Czego więc życzyć Krokusowi z okazji 25. edycji?
10: Myślę, że będzie nam bardzo miło, jeśli te życzenia będą zawierać coś takiego. Festiwal ma wokół siebie bardzo wielu życzliwych ludzi, którzy, niektórzy z nich decydują o pewnych sytuacjach, dzięki którym ten festiwal może istnieć. I myślę, że to jest bardzo ważne. Mamy grupę odbiorców, mamy grupę widzów, słuchaczy, którzy są zawsze z nami. Niektórzy z nich rzeczywiście będą na festiwalu po raz 25. Mamy grupę takich ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, decydują choćby o finansach i mamy ich wsparcie, sympatię i tego życzyłbym sobie jako dyrektorowi artystycznemu oraz całemu festiwalowi, ponieważ no cóż, dyrektorzy artystyczni przychodzą i odchodzą. To też jest historia tego festiwalu. Natomiast festiwal trwa. No i właśnie tej życzliwości, tego wsparcia od fanów jazzu, od miłośników jazzu, od tych, którzy kupują bilety i w ten sposób również wspierają festiwal. No życzmy sobie tego, żeby ta muzyka nas zbliżała i żeby tworzyła dobrą energię.
9: Zatem samych pomyślności, no i kolejnych okazji do naszych spotkań przy kolejnych edycjach festiwalu, póki co jubileuszowa 25 w październiku. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia w Jeleniej Górze. Jacek Szereniawa, dyrektor artystyczny festiwalu Krokus Jazz, był z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie.
10: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
8: Zmieniamy temat.
9: Wielokrotnie w Radiu Złote Przeboje przypominamy Wam o inicjatywie, jaką jest Jeleniogórski Budżet Obywatelski. Trwa kolejny jego etap na rok 2027, a my teraz przypomnimy sobie, co w mieście zmieni się za sprawą projektów, które wyłaniane były w roku ubiegłym. Chodzi tutaj m.in. o plany dotyczące Domu Harcerza. Co ciekawego tam się będzie działo? O tym opowiedziała mi komendantka Karkonoskiego Chówca ZHP Magdalena Załoga.
8: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
16: Staramy się, żeby Dom Harcerza był coraz bardziej bezpieczny, coraz bardziej przytulny i tak właśnie nazywał się nasz projekt, czyli Przytulny Dom Harcerza. Wystartowaliśmy po raz kolejny w Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim i chcielibyśmy przede wszystkim podziękować mieszkańcom, rodzicom naszych harcerzy i zuchów, którzy głosowali na nas, bo dzięki nim już w 2026 roku, mamy nadzieję, że do końca grudnia, duża sala, czyli ta najbardziej taka charakterystyczna, będzie wyremontowana całkowicie, to znaczy zostanie wymieniona podłoga, ściany, oświetlenie. Będzie to przytulna przestrzeń dla naszych harcerzy, ale także dla uczestników świetlicy środowiskowej i dla tych, którzy nas odwiedzą. Często współpracujemy też z różnymi organizacjami i one również korzystają z dużej sali. Mogę również tutaj dodać, że wielu mieszkańców Jeleniej Góry wspomina dużą salę ze swojego wesela na przykład, bo za czasów powiedzmy te kilkadziesiąt lat temu ten budynek również był użytkowany. I wiele osób miło wspomina właśnie ten czar PRL-u. No jednak wiemy tutaj, że wymaga to remontu i teraz już nieco się zmieni ten wygląd dużej sali, ale wciąż będzie to taki również styl, powiedzmy, nawiązujący do tego, co było. I podsumowując, jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy, za to, że nasz Dom Harcerza może być przytulny i bezpieczny. Będzie remont dużej sali, a także wymiana ogrzewania. Także niezmiernie się cieszymy i czekamy na ten moment.
9: Czyli co, jak chcemy obudzić w sobie sentyment i wspomnieć stare, dobre czasy, to jest ostatni dzwonek, żeby tę przestrzeń zobaczyć jeszcze w starej odsłonie.
16: Myślę, że tak. Można do nas przyjść. Nasze biuro jest otwarte w ciągu tygodnia i powiedzmy zrobić sobie taki historyczny spacer, póki jeszcze nasza sala jest w takim stanie. Mogę również tutaj dodać, że w tym roku poczyniliśmy też inne inwestycje, to znaczy wsparło nas Leroy Merlin Jelenia Góra. Dzięki nim udało się wyremontować kolejną kuchnię, ponieważ ten budynek, jak wiemy, ma wiele pomieszczeń, w tym dwie kuchnie. Także kuchnia na parterze zyskała nowy blask, zupełnie wyremontowana i w ramach ciekawostki mogę również powiedzieć, że był u nas tutaj w Domu Harcerza w Jeleniej Górze sam prezes, żeby zobaczyć, jak ten projekt wygląda. Był to projekt z inicjatywy pracowników Leroy Merlin w ramach fundacji, w ramach działalności tej fundacji, a my dodaliśmy od siebie z własnych środków remont stołówki na parterze, więc całość, to skrzydło wygląda już zupełnie inaczej, jest bezpieczne i przytulne dla harcerzy.
9: Zazwyczaj jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i oczywiście cieszymy się tym, co mamy, ale zawsze chcemy więcej, bo są potrzeby. Na razie skupiamy się na dużej sali, ale domyślam się, że też w sferze marzeń pewnie są jakieś plany i wyobrażenia, co jeszcze mogłoby się wydarzyć, więc no pytanie właśnie, jeśli myślimy o tym miejscu, to co chcielibyście tutaj jeszcze zrobić?
16: Myślę, że dużo już zrobiliśmy, także w tym momencie jest nawet się trochę ciężko zastanowić, co jeszcze, ale myślę, że tutaj teren zewnętrzny też na pewno kiedyś wymagałby jakiejś drobnej poprawy, może jakaś taka przestrzeń bliższa dzieciom, to znaczy boisko, czy jakaś taka przestrzeń wypoczynkowa. I myślę, że jeszcze znajdzie się oczywiście kilka pomieszczeń, które wymagają naprawy czy remontu, ponieważ jak wiemy, budynek no naprawdę już jest wiekowy.
9: Na szczęście perspektywa jest taka, że budżety obywatelskie są inicjatywami cyklicznymi, więc warto też pamiętać o harcerzach w tym kontekście. Jeśli zastanawiamy się, jak rozdysponować nasze głosy, no to może być dobry kierunek.
16: Jak najbardziej, jeżeli będzie taki pomysł i inicjatywa u nas, to zgłosimy się znów do budżetu obywatelskiego. Na razie robimy krótką przerwę, ponieważ cieszymy się z tego, co jest i dajemy też możliwości pozostałym projektom i jesteśmy aktywnymi uczestnikami. Będziemy głosować i wspierać inicjatywy, które nam się spodobają, więc robimy krótką przerwę i czekamy na remont dużej sali.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Z domu harcerza przenosimy się teraz do Książnicy Karkonoskiej. Tam trwają przygotowania m.in. do festiwalu kryminału, w którym w tym roku udział wezmą także najmłodsi, o czym opowie Krystyna Spólnik z Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej.
8: Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Wrzesień to jest taki moment, w którym troszkę wracamy do rzeczywistości tej szkolnej przede wszystkim, ale pewną formą osłody tychże okoliczności, jeśli pożegnanie z wakacjami nie do końca jest dla jeleniogórskich uczniów i dzieciaków miłe. Może być konkurs, w którym można i warto wziąć udział. Konkurs, który dzieje się za sprawą Książnicy Karkonoskiej i Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej. Cóż to takiego?
13: Tak, przygotowaliśmy konkurs plastyczny Detektyw Prosto z Odpowieści i ten konkurs jest przygotowany z okazji drugiego festiwalu kryminału, który będzie miał miejsce w Książnicy Karkonoskiej w październiku. Poprzedzi go właśnie konkurs plastyczny skierowany do dzieci z jeleniogórskich przedszkoli i szkół podstawowych. Przewidujemy trzy kategorie wiekowe. Przedszkolaki, uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych i 5-8. I tematem prac ma być kreatywne przedstawienie ulubionej postaci detektywa inspirowanej literacką opowieścią. Na prace plastyczne czekamy do 26 września, które należy złożyć do Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej. Konkurs plastyczny zostanie rozstrzygnięty przed rozpoczęciem właśnie drugiego festiwalu kryminału, a powiem szczerze, że w tym roku podczas festiwalu zaplanowaliśmy też wiele działań skierowanych do dzieci, różnych spotkań autorskich i różnych takich detektywistycznych poszukiwań z autorami. Będziemy mieli spotkanie z Marcinem Koziołem wokół serii książek Detektywi na kółkach, z panią Małgorzatą Strękowską-Zarębą, która napisała książki o detektywie Gefirku. Będzie pani Joanna Jagiełło, która jest twórczynią książek Biuro Śledcze Top Secret. A z panią Mają Strzałkowską przeprowadzimy warsztaty detektywistyczne z Julką i Szpulką, czyli z bohaterami stworzonej przez nią serii książek. I tutaj mam właśnie taką niespodziankę, że te warsztaty będą zarówno dla grupy zorganizowanej, czyli w godzinach porannych, jak i po południu dla czytelników indywidualnych. Czyli jeżeli rodzice są zainteresowani takim spotkaniem, a mają dzieci w wieku 5-9 lat, to zapraszamy po odbiór darmowych biletów na taką detektywistyczną przygodę. A na zakończenie festiwalu kryminału zapraszamy również rodziców z dziećmi na spotkanie z Rafałem Witkiem, który jest autorem wielu wspaniałych książek, ale tym razem skupimy się przy serii książek Feralne Biuro Śledcze i tu niespodzianka, ponieważ pan Rafał wydał tą serię pod pseudonimem, ale pod jakie nazwisko się autor podszył, to można to sprawdzić, przeprowadzić śledztwo i taką informację odszukać w naszej bibliotece.
9: W Festiwal Kryminału jakoś tak się utarło, że jest imprezą w pierwszej chwili mogłoby się wydawać tylko dla dorosłych odbiorców, dorosłych miłośników kultury. No bo thriller, bo groza, bo kryminał, więc tematy pozornie związane właśnie z obszarem przeznaczonym tylko i wyłącznie dla dorosłych, pełnoletnich, dojrzałych mieszkańców Jeleniej Góry. No ale w tym roku ta furtka dla najmłodszych jest jednak dużo większa, więc ten październikowy czas będzie można spędzić wspólnie.
13: Oczywiście i ma pan rację, bo rzeczywiście no kryminał to w zasadzie sama nazwa jest bardziej związana z tą dorosłą publicznością. Natomiast to są takie tutaj opowieści bardziej takie przygodowo-detektywistyczne, ponieważ no w zasadzie tak na tych warsztatach z panią Mają będziemy śledzić tropy, rozwiązywać zagadki, będziemy się uczyć takiego krytycznego myślenia, logiki i sprawdzimy swoją spostrzegawczość. No i po to wszystko, żeby wzmocnić w dzieciach takie poczucie sprawczości i pewności siebie, że potrafią coś rozwiązać, że potrafią dojść do rozwiązania zagadki, że potrafią wyśledzić, w jaki sposób no, ta zagadka została stworzona, czy jak ci bohaterowie tam uknuli może jakiś spisek. Bardziej to w tym kontekście są te warsztaty i generalnie książki, które skierowane są do dzieci o tematyce takiej detektywistycznej, to mają taką formę przygody.
9: Będzie się więc działo w Książnicy Karkonoskiej, w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej w tym okresie już po wakacyjnym. No i myślę, że dla części odbiorców i dla tych, którzy zdecydują się skorzystać z tych wydarzeń, może to być pierwsza wizyta w tym miejscu i okazja do poznania chociażby zasobów Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej. Oczywiście tą najważniejszą formą jest książka w wersji papierowej, no ale możliwości jest dużo więcej, bo są na przykład planszówki, więc Książnica Karkonoska z tej literackiej konwencji troszkę się wybija, bo oprócz książek mamy też dużo więcej ciekawych rzeczy dla najmłodszych.
13: Tak, oprócz tradycyjnej książki, tej kody, no są też czasopisma oczywiście, ale my cieszymy się bardzo z naszego zasobu gier planszowych, ponieważ bardzo bogaty zasób mamy. Bardzo też staramy się często uzupełniać o nowe tytuły nasze zbiory. I na przykład teraz w czerwcu też dzięki wsparciu wolontariuszy Fundacji Orange pozyskaliśmy grant i przeprowadziliśmy takie wydarzenie kulturalno-edukacyjne i udało nam się po raz kolejny zakupić do biblioteki nowe tytuły gier. Tym razem było to 17 tytułów no, na kwotę 1260 zł, więc no tak sporo dosyć. No i ciągle uzupełniamy też poprzez dary od czytelników, bo często zdarza się, że ktoś już nie potrzebuje jakiejś gry w swoim domu. Dzieci już ograły się i dzielą się czytelnicy też takimi grami. I jeżeli wszystkie elementy są w grze zachowane, są regulaminy, to my też wprowadzamy do zbiorów takie tytuły. Także zachęcamy do wypożyczania, bo naprawdę mamy bardzo bogaty zbiór tych gier. Ponad 400 tytułów już, także naprawdę bardzo dużo.
9: No to potężna kolekcja i podobnie jak w przypadku tego zbioru literackiego, też można mówić o klęsce urodzaju, bo możliwości jest naprawdę dużo i ta sytuacja pokazuje, że gra planszowa też na przestrzeni lat swoją definicję zmienia, bo to rozrywka nie tylko dla najmłodszych, ale także dla dorosłych. Tutaj kierunków, tematów i form tych gier jest naprawdę, naprawdę mnóstwo, jest w czym wybierać.
13: Tak, są to no, gry takie logiczne, są gry przygodowe, gry takie manipulacyjne. No, form jest bardzo dużo, naprawdę, no ale każda z tych gier uczy myślenia, bo trzeba jakąś strategię przecież przyjąć przy grze, prawda, jak kogoś ograć, bo przecież najważniejsze jest wynik tej gry, czyli żeby któryś z uczestników zwyciężył, tak? No, taka jest zasada gier. Gramy po to, żeby stać się zwycięzcą. Ale to też buduje takie poczucie własnej wartości w dzieciach, jeżeli potrafią ograć dorosłego, tak w cudzysłowie mówiąc.
9: Tak, a dorośli mają lekcję pokory wówczas.
13: Tak, zgadza się.
9: Więc ta zdrowa rywalizacja może być też taką motywacją do tego, by skorzystać z oferty Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej. Oczywiście zachęcamy Państwa w pierwszej kolejności do tego, by ją odwiedzać i przy okazji wydarzeń, i bez okazji po prostu zajrzeć, skorzystać, wypożyczyć książkę albo sięgnąć po grę planszową. No ale czasem jest tak, że fizycznie takiej możliwości nie mamy lub też preferujemy inne formy kontaktu. No i naprzeciw potrzebom tym, którzy preferują na przykład przestrzeń internetową, pracownicy biblioteki też wychodzą, bo Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa w sieci ma swój zakątek.
13: Oczywiście, mamy taką podstronę naszej głównej strony internetowej. Ona nazywa się Książnica Karkonoska dla Dzieci i Młodzieży. Umieszczamy tam informacje o tym, o zajęciach, o imprezach, o konkursach, regulaminy, plakaty, czyli wszystkie informacje dotyczące tego, co się dzieje w bibliotekach, nie tylko w dziecięco-młodzieżowej, ale w naszych wszystkich bibliotekach, ale zajęcia i te imprezy, które są skierowane do dzieci i młodzieży, można pozyskać właśnie z naszej strony internetowej. Oprócz tego potem umieszczamy same relacje z przeprowadzonych zajęć, spotkań, z warsztatów, z lekcji bibliotecznych, więc można też zobaczyć, co się działo oraz pozyskać informacje, co będzie się działo. Są tam też również umieszczane recenzje książek, także też można sięgnąć do tych recenzji i przeczytać sobie, może kogoś też zainteresuje dany tytuł właśnie po przeczytaniu takiej polecajki.
9: Do korzystania z tych informacji zachęcała Krystyna Spólnik z Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej, a my zmieniamy temat.
8: Ciekawa Jelenia Góra.
9: Jak informują Nowiny Jeleniogórskie, Politechnika Wrocławska uruchamia nowy kierunek studiów, który będzie w Polsce nowością. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem kształcić ma inżynierów specjalizujących się w infrastrukturze technicznej uzdrowisk, obiektów rekreacyjnych, wellness, a także w zagadnieniach geotermii. Studia stacjonarne prowadzone będą od najbliższego roku akademickiego w Jeleniej Górze, a na chętnych czeka 45 miejsc. Jak czytamy dalej w serwisie anioto24.pl, wybór Jeleniej Góry nie jest przypadkowy. W Cieplicach funkcjonuje najstarsze w Polsce uzdrowisko, w zachodnich Sudetach działa wiele nowoczesnych hoteli i pensjonatów, a miasto intensywnie rozwija geotermię. Można się spodziewać, że na absolwentów tego kierunku będzie czekać sporo miejsc pracy. Unikatowy w skali kraju kierunek uszyty na miarę potrzeb miasta Jelenia Góra. Jak wykorzystywać i chronić unikatowe zasoby naturalne oraz surowce lecznicze, łącząc nowoczesne technologie z dekarbonizacją uzdrowisk. Tego będą uczyć się studenci i studentki na zarządzaniu infrastrukturą i środowiskiem właśnie. To jedyny w Polsce techniczny kierunek kształcący specjalistów do spraw infrastruktury technicznej obiektów uzdrowiskowych, sanatoryjnych i basenowych, wykorzystujących OZE oraz geotermię. Na kandydatów i kandydatki czeka 45 miejsc w Politechnice Wrocławskiej. Mowa oczywiście o filii w Jeleniej Górze. Za prowadzenie tego kierunku odpowiada Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, ale w jego realizację zaangażują się również specjaliści z innych wydziałów. Jak informuje Politechnika Wrocławska, rejestracja na studia zacznie się 1 czerwca. Program obejmie 7 kluczowych obszarów działalności inżynierskiej, które razem tworzą kompletny profil nowoczesnego inżyniera infrastruktury i środowiska. Będą to infrastruktura techniczna miast i uzdrowisk, gospodarka wodna, cieplna i energetyczna, geotermia i energia odnawialna, uzdrowiska i infrastruktura rekreacyjna, ochrona środowiska, monitoring i adaptacja klimatyczna, inwestycje, prawo i procesy decyzyjne. Będą też takie przedmioty jak narzędzia cyfrowe czy zarządzanie i praca zespołowa. Studia mają być politechniczne nie tylko z nazwy. Program koordynować będzie Wydział Inżynierii Środowiska, ale w proces dydaktyczny zaangażują się również specjaliści z wydziałów architektury elektrycznego, mechanicznego, geoinżynierii, górnictwa i geologii oraz zarządzania. To kolejny etap rozwoju jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej. Warto przypomnieć, że w tej materii, jeśli chodzi o rozwój, właśnie początek 2026 roku był czasem wyjątkowo intensywnym, bo zostało tam otwarte także nowoczesne laboratorium STEAM, miejsce, w którym młodzi ludzie mogą uczyć się poprzez eksperymenty, projekty i kreatywne działania. Ten skrót z angielskiego STEAM, tłumacząc, oznacza kolejno nauka, technologia, inżynieria, sztuk i matematyka, czyli kompetencje kluczowe we współczesnym świecie. Z laboratorium w ramach pilotażu korzystały przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, nauczyciele, studenci oraz nauczyciele akademiccy. Co ważne, udział jest bezpłatny, zajęcia odbywają się pod okiem ekspertów uczelni, a warsztaty są dopasowane do wieku uczestników i programu nauczania, więc to taka wielopoziomowa inwestycja, która wystartowała w Jeleniogórskiej Filii Politechniki Wrocławskiej z myślą oczywiście w pierwszej kolejności o studentach tych kierunków, ale nie tylko. Jak słyszeliście, grono odbiorców jest bardzo szerokie.
8: Aktywnie w Jeleniej Górze.
9: Już za tydzień startuje Bike Marathon, czyli kolejna porcja rowerowych atrakcji dla miłośników aktywności w Karkonoszach. 12 września o godzinie 8 nastąpi otwarcie biura zawodów i tego właśnie dnia w Parku Zdrojowym w Cieplicach czekać Was będzie szereg rowerowych wydarzeń i zmagań. Na uczestników czekają różne warianty trasy, dzięki czemu w zawodach mogą wziąć udział zarówno doświadczeni kolarze górscy, jak i osoby rozpoczynające przygodę z MTB. Do wyboru dystanse Fun, Classic, Mega i Giga, a także trasy dla rowerów elektrycznych. Jednak nie tylko sportowa rywalizacja, bo w Parku Zdrojowym zaplanowano również Bike Marathon Kids, czyli wyścigi dla dzieci i młodzieży oraz Jeleniogórską Szprychę, czyli rekreacyjny przejazd przeznaczony dla każdego, kto chce po prostu wsiąść na rower i ruszyć w trasę. Wydarzenie będzie jednocześnie finałem tegorocznego cyklu, dlatego w Cieplicach możecie spodziewać się nie tylko zawodników walczących o wyniki, ale również sporej ilości kibiców.
8: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Do ważnych wydarzeń szykują się także panie zrzeszone w Fundacji Boskie Karkonoskie. Październik przyniesie nam kolejną, szóstą już odsłonę ich konferencji, która, jak zapowiada Katarzyna Harbulbała, mocno osadzona będzie tematycznie w realiach naszej codzienności i problemów, z którymi dziś możemy się zetknąć.
8: Istotne dla Jeleniej Góry.
9: Okres wakacyjny jest takim momentem letargu, ale też odpoczynku, więc wszystko dzieje się w innym tempie, no bo wakacje, bo urlopy. I bywa tak, że w naszych harmonogramach i terminarzach wrzesień jest takim momentem, kiedy powracamy do troszkę normalniejszego, stabilniejszego trybu. Pytanie więc, jak to się ma do Fundacji Boskie Karkonoskie? Czy ten wrzesień będzie takim okresem rozruchu i czy są wydarzenia, których możemy się spodziewać?
16: Absolutnie. No, jak każdy do mnie właśnie mówi, a co wy teraz odpoczywacie? No nie, my właśnie, u nas jest jak w ulu teraz. My teraz pszczółki karkonoskie działamy, bo musimy zrobić dużo miodu na wrzesień. I we wrześniu będziemy miały właśnie forum Dolnośląskich Rad Kobiet. Oprócz tego oczywiście jedziemy na Kongres Kobiet do Krakowa, bo w tym roku ogólnopolski kongres. Jesteśmy w przygotowaniu różnych fajnych rzeczy dla kobiet z obszarów wiejskich, ale jeszcze na razie nie mogę o tym mówić. No, składamy cały czas wnioski do projektów. No, teraz wysyp jest projektów różnych, więc trzymajcie kciuki, może te wszystkie wnioski zatrybią i będziemy miały naprawdę fajne szkolenia dla kobiet też z obszarów wiejsko-miejskich. No i nasza konferencja. Nasza konferencja, która 3 października w Karpaczu w Artus Resort. No i tam będzie naprawdę bardzo mocna konferencja, no bo reagujemy na to, co się dzieje wokół i będziemy bardzo mocno mówić o bezpieczeństwie. Będziemy mówiły o bezpieczeństwie w kontekście cywilnym, w kontekście finansowym, w kontekście przemocowym i uwierzcie mi, że warto być, warto się czegoś dowiedzieć. Naszymi gościniami w tym roku możemy się pochwalić, że to będą duże nazwiska, bo to będzie pani Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram oraz, słuchajcie, przyjeżdża do nas imperatorowa, czyli pani profesor Joanna Seneszyn. Będzie naprawdę mnóstwo fajnych dyskusji, dużo wiedzy, dużo takich narzędzi, żebyście się nie bały, żebyście wiedziały, jak w sytuacjach kryzysowych reagować. I warto. Zapiszcie sobie tę datę 3 października 2026.
9: Ja myślę, że do tego momentu będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać lub w najgorszym wypadku usłyszeć i zaprosić mieszkanki z naszego regionu, ale jeśli z konferencją stykają się ci, którzy są z nami teraz po raz pierwszy, to dla kogo jest ta konferencja, powiedzmy?
16: Jak większość naszych działań, dla kobiet. I wiem, że bardzo dużo osób na przykład ma obiekcje przed przyjściem, bo nie dalej 3 dni temu rozmawiałam z kimś, kto wiernie śledzi
17: lajkuje, komentuje i podziwia to, co robimy. Natomiast
5: w bezpiecznej odległości.
17: Natomiast na pytanie, to dlaczego nie przyjdziesz? To dlaczego nie skorzystasz? Dlaczego nie posłuchasz? Bo nie mam nic do zaoferowania. I to jest dla mnie osobiście bardzo przykre, bo my nie robimy plebiscytów jakości, my nie weryfikujemy kobiet, które do nas przychodzą na podstawie dochodów brutto, netto, sukcesów życiowych, zawodowych. My robimy to dla prawdziwych kobiet, dla nieidealnych kobiet, dla kobiet prawdziwych, które czegoś szukają, które się dowiadują, które właśnie chcą coś zmienić, a jeszcze nie wiedzą jak i po co. I uwierzcie mi, to jest tak, że jak przychodzą obce osoby na jedną salę, nie stwarzamy im takiego, takiej atmosfery, która nagle sprawia ją, że wszystkie dziewczyny sztywnieją. Nie. U nas masz wrażenie, że po pół godziny znasz te kobiety wszystkie jak swoje koleżanki, bo dzięki temu, że spłaszczamy jakby strukturę, to nie jest konferencja dla pań prezesek, dla włodarek miasta, dla kogoś, kto, nie wiem, stoi w tej drabinie firmowej na samej górze. Nie. Wszystkie jesteśmy tam kobietami z różnym doświadczeniem, w różnym wieku, z różnymi rzeczami, które przynosimy w swoim plecaku też psychicznym. I słuchamy tego, co mają też nam inne mądre kobiety do powiedzenia. I czy to zatrybi nam to ziarno na sferę biznesową czy prywatną, uwierzcie mi, zawsze coś zostaje w głowie i pracuje. A to, jaki plon to przyniesie, to już wszystko zależy od was.
8: Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Szczegóły dotyczące szóstej już konferencji boskich, karkonoskich znajdziecie na profilach w ich mediach społecznościowych. Tam też wiele innych propozycji aktywności, które proponują panie z naszego regionu. Szczegóły zdradzała Katarzyna Harubulbała. Za chwilę wiadomości kulturalnej, przegląd tego, co będzie działo się w mieście w ramach września jeleniogórskiego. Ale najpierw słów kilka o akcji, której współorganizatorem jest jeleniogórska policja, a na celowniku będzie bezpieczeństwo seniorów. O szczegółach Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej komendy.
8: Kryminalna Jelenia Góra.
15: Z myślą o seniorach, Policja Jeleniogórska wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego

Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie